0: Minęła 21. Prace drogowe w okolicach zajezdni w Katowicach Zawodziu są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A przypadek na przykład duszącego się dziecka.
2: Myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa wodzisławskiego magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Ja.
4: Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński zapraszam. Na wschodzie i w centrum kraju zagrożenie dronowe, na północy i wschodzie rakietowe. W Ukrainie ogłoszono kolejne alarmy powietrzne. Na razie nie ma doniesień o uderzeniach i stratach, ale odnotowano je podczas poprzedniego ataku, który Rosjanie prowadzili kilkoma falami niemal przez całą sobotę. Wśród zniszczonych obiektów jest zagraniczny zakład produkcyjny w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit.
10: Do uderzenia doszło w nocy. Władze obwodu żytomierskiego potwierdziły, że trafione zostało przedsiębiorstwo zagraniczne. Nie podały jednak nazwy. Według Forbes Ukraine, który powołuje się na świadków, zaatakowany został zakład Cersanitu, polskiego producenta płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Po uderzeniu na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Według władz nie było zabitych ani rannych. Cersanit ma duży zakład produkcyjny w pobliżu Zwiachla. Firma nie wydała dotąd oficjalnego komentarza w sprawie rosyjskiego ataku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: A w związku z poprzednim atakiem na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego ogłoszono alert RCB. Po 5 godzinach ostrzeżenie zostało odwołane. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję i nie chciała ich złagodzenia, ma teraz sojuszników w Unii Europejskiej. Tak wynika z informacji naszej korespondentki w Brukseli. A czasu na decyzję jest coraz mniej. Sankcje muszą być przedłużone do północy we wtorek, czyli 15 września. W przeciwnym razie prawie 3000 osób na czele z Władimirem Putinem zostanie usuniętych z czarnej listy. A to oznacza odmrożenie ich aktywów w Europie i zniesienie zakazu wjazdu do Unii.
11: Słowacja uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. Do tej pory na to zgody nie było, ale teraz nieoczekiwanie objawili się sojusznicy. Najpierw Francja opowiedziała się za wykreśleniem jednego oligarchy, a teraz, jak wynika z moich informacji, skłaniają się ku temu także niektóre kraje. Ale część państw jest oburzona i nadal przeciwna. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia, na ile sankcje będą przedłużane. Pojawiła się propozycja, by przedłużać je o 12 miesięcy, a nie 6, jak do tej pory. Słowacja się nie zgodziła. Irlandzka prezydencja zaproponowała kompromis. Przedłużanie, tak jak do tej pory, na 6 miesięcy, ale żadnych wykreśleń. Ten kompromis został odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w stolicy Ukrainy ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w Kijowie.
12: Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok pod bombami. To jest prawdziwa służba ojczyźnie.
4: Piotr Łukasiewicz od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Kijowie jako chargé d'affaires, a na biurku prezydenta jest 46 kandydatur na polskich ambasadorów. Zdecydowaną większość stanowią zawodowi dyplomaci.
13: To są aktualności jedynki.
4: W nich Chile i tragedia w domu opieki w regionie Araucania. W pożarze zginęło 16 pensjonariuszy placówki. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych ukazują potężne płomienie sięgające ponad budynek na miejsce. Skierowano dziesiątki strażaków, policjantów i ratowników. W regionie wprowadzono 3-dniową żałobę. Śledczy wszczęli już postępowanie. W placówce wielokrotnie odnotowywano uchybienia, nakładano na nią kary finansowe, ale ta nie wprowadzała zaleceń. To nie był zwykły bieg po zdrowie. To było wydarzenie, które dawało nadzieję i siłę do walki z chorobą. Ponad 800 osób uczestniczyło w biegu Onkoran w Supraślu.
14: Biegłem pierwszy raz na 5 kilometrów na cel szczytny. Dużo jest osób, których znam, które niestety chorują. To dla nich.
15: Pobiegłam 5 raz. Jest to dla mnie ważne, bo mam historię nowotworową.
16: Chorób nowotworowych jest coraz więcej.
17: Zastępca dyrektora BCO Dorota Kasberuk.
18: Każdego dnia jest rozpoznawanych około 500 nowych nowotworów. Najczęściej jest rozpoznawany rak piersi u kobiet, rak prostaty u panów.
4: Dodajmy, że to była 8. edycja biegu OnkoRun. W aktualnościach jeszcze sport. Białorusinka Aryna Sabalenka nie zdołała po raz trzeci z rzędu wygrać wielkoszlemowego turnieju US Open. Liderka rankingu tenisistek przegrała w finale w Nowym Jorku z Jeleną Rybakiną 4-6, 7-5, 2-6. Reprezentantka Kazachstanu wygrała turniej tej rangi już po raz trzeci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
19: Pogoda.
4: Zachmurzenie tej nocy będzie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej może padać deszcz, a na wschodzie i południu pojawią się gęste mgły. Temperatura minimalna od 5 stopni na Lubelszczyźnie, przez 10 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18 czasu uniwersalnego. Zatoka Niżowa znad Norwegii i Morza Północnego przemieszcza się na wschód. Klin Wyżowy znad Polski i Białorusi przemieszcza się na południowy wschód. Ostrzeżenia wietrze nie ma. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 17 stopni Celsjusza, widzialność dobra do umiarkowane i miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni 3 do 4, porywy 5 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5 w porywach 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na północno-zachodni 4 do 5, porywy 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
13: Jedynka. Polskie Radio.
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 21. Prace torowe w okolicach zajezdni w Katowicach Zawodziu są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A przypadkowo na przykład duszącego się dziecka.
2: To myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano, gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa wodzisławskiego magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Ja.
4: Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński. Zapraszam. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, uspokaja Orlen. Koncern podkreśla w swoim oświadczeniu, że nie odnotowano żadnych zakłóceń w harmonogramach, ale analitycy rynku uważają, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć. O szczegółach opowie Joanna Stankiewicz.
11: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Ciślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
12: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
11: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
13: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja.
11: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. O szczegółach Piotr Durys.
14: Kolejarska akcja przyniosła pierwsze deklaracje. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
15: Minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń.
14: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Ponad 100 podchorążych otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych rozpoczął się 6 lat temu na tamtejszym Uniwersytecie Medycznym. Dzięki ponownemu powołaniu Akademii mogli zostać jej absolwentami. Jak mówi pułkownik Robert Gregulski, prorektor do spraw wojskowych, to wielki dzień, bo uczelnia wraca na stałe.
16: Oczywiście będzie się to wiązało z inwestycjami w Łodzi, ale też z tym, że będziemy musieli zatrudniać kadrę dydaktyczno-naukową, która no jak gdyby będzie musiała tutaj do Łodzi przyjechać, uczestniczyć w procesie dydaktycznym młodych lekarzy oficerów.
17: Zwracam się teraz do młodych oficerów. Jesteście najlepszymi synami i córkami naszego kraju. Zaufanie, jaki polski naród pokłada dzisiaj w żołnierzach Wojska Polskiego, jest ogromne. Zawsze o tym pamiętajcie.
4: Dodał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dodajmy, że Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wznowiła działalność po ponad 20 latach.
18: To są aktualności jedynki.
4: Znamy zwycięzców 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. O Złotego Lwa walczyło 21 obrazów z całego świata. Jury przyznało go duńskiemu filmowi Nieznajoma, Maj Eltuki.
19: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Cheng-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse Night. Martina McDona. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralie Amedeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury dokument NASA, Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń stał się kulinarnym sercem Pomorza i Kujaw. Rozpoczął się Toruński Festiwal Smaków. Szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Jarosław Domanowski, zaprasza do Muzeum Etnograficznego.
20: Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, do przyszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie, swojskie i światowe.
4: Festiwal zakończy się dziś pokazem kuchni historycznej i krzyżackiej oraz słodko-wytrawnym widowiskiem kulinarnym. Ślimaki w Pierniku. Wstęp jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Przed nami pochmurna i deszczowa niedziela. Przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
18: Jedynka. Polskie Radio.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w

0: Minęła 21. Prace torowe w okolicach zajezdni w Katowicach Zawodziu są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A przypadkowo na przykład duszącego się dziecka.
2: Myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano, gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa wodzisławskiego magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Ja.
4: Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński zapraszam. Ropy nie zabraknie, ale ceny paliw mogą wzrosnąć. Tak prognozują analitycy po zamknięciu rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Petroline został zaatakowany dronami, a Riad wstrzymał jego pracę. Instalacja pozwalała na ominięcie cieśniny Ormus, w której ruch jest znacząco ograniczony, a to w związku z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen, prognozuje Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
11: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam poziomy cen, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
4: A podwyżki dotyczyć będą głównie cen oleju napędowego i autogazu. Zmniejszenie biurokracji i wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej to propozycje Prawa i Sprawiedliwości dla rolników. Pod hasłem Polska Wieś, Polski Stan w miejscowości Zdania w Łódzkiem zorganizowano konwencję rolną tej partii. Jej poseł Przemysław Czarnek zapowiedział, że w razie wygranej PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych plan na Polską Wieś będzie realizowany już od pierwszego posiedzenia nowego rządu.
12: Bo nie ma czasu do stracenia. Chcemy polskiej wsi, normalności na polskiej wsi, chcemy młodzieży na polskiej wsi, dumnej z tego, jak jest wychowywana, w duchu tradycji, w duchu polskości.
4: Spotkanie w Zdaniach było elementem jesiennej kampanii Prawa i Sprawiedliwości prowadzonej pod hasłem Przebudzenie. Polacy z Litwy mają problemy przy rekrutacji na studia w Polsce. Chodzi m.in. o dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego, którego wymagają niektóre uczelnie. O szczegółach opowie Kamil Zalewski.
13: Dariusz Żybort z Fundacji Wilensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
14: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
13: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
14: Powiem otwarcie, to jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
13: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej przedstawiania certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom. Uczelnie zachowują jednak autonomię w ustalaniu warunków rekrutacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
4: A na Litwie jest ponad 60 szkół z językiem polskim.
10: To są aktualności jedynki.
4: W nich Francja, a to dlatego, że Instytut Literacki, jedna z najważniejszych instytucji polskiej emigracji w czasach PRL-u, obchodzi 80-lecie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się pod Paryżem, gdzie przez dziesięciolecia wydawano m.in. słynny miesięcznik Kultura. Jubileuszowi towarzyszyły obchody roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego. Tę rocznicę ustanowił Sejm i Senat.
15: Podczas uroczystości podkreślano, że 26 lat po śmierci Jerzego Giedroycia i ukazaniu się ostatniego numeru Kultury, dorobek Instytutu Literackiego cieszy się rosnącym zainteresowaniem.
16: Na pewno jest coraz więcej wystaw, konferencji i również sporo publikacji. Do nas dochodzą prośby o wykorzystanie zdjęć, jakichś artykułów.
15: Powiedziała Polskiemu Radiu prezes Instytutu Anna Bernhardt. Jednym z przykładów tego zainteresowania jest cykl filmów dokumentalnych opowiadających o twórcach Instytutu. Przedpremierowy pokaz jednej z części odbył się podczas uroczystości w Maison Lafitte.
17: Nie tylko najlepsze polskie pismo.
18: I tutaj mała grupka, garstka osób utworzyła coś, co nie ma precedensu w historii emigracji.
15: Podkreślał reżyser Jan Czarlewski. Do ożywienia pamięci o kulturze przyczynia się również Polskie Radio, które w tym roku rozpoczęło cyfryzację i emisję archiwalnych nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. Z Maison Lafitte dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
4: Budowa nowej wystawy Mechaniczne Oko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wkroczyła w kolejny etap. Po pracach budowlanych rozpoczęto instalację pierwszych eksponatów. Wiceminister Kultury Maciej Wróbel wyjaśnia, że ekspozycja zabierze odwiedzających w podróż po technologii kinowego obrazu.
19: Niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, do tej, na której pracuje się dzisiaj.
20: Od czasów współczesnych, poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce.
4: Dodała Monika Głowacka z Centrum Nauki i Techniki EC1. Pierwsi goście zwiedzą Mechaniczne Oko wiosną 2028 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Przejaśnienia możliwe dziś tylko na południowym wschodzie, poza tym pochmurno i deszczowo, z temperaturą maksymalną od 17 do 21 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio.
21: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

Z kebabem szedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Minęła 21. Prace drogowe w okolicach zajezdni w Katowicach Zawodziu są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A przypadek na przykład duszącego się dziecka.
2: Myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa Wodzisławskiego Magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Radia.
4: Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. W zachodniej części Ukrainy zagrożenie ustało. We wschodniej, centralnej i północnej nadal obowiązują alarmy dronowe i rakietowe. Na razie nie ma dostępnych informacji o ewentualnych stratach. Wiadomo, że takie poczyniły poprzednie uderzenie najeźdźców. W związku z kilkoma falami ataków w powietrze poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Przez kilka godzin na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego obowiązywał też alert RCB.
10: Z powodu rosyjskich dronów atakujących Ukrainę, polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podniosło gotowość wybranych sił i środków obrony powietrznej. W polskiej przestrzeni sytuację monitorował śmigłowiec, mówił rzecznik dowództwa, podpułkownik Jacek Goryszewski.
11: Te działania mają oczywiście charakter prewencyjny.
10: Do najnowszych ataków Rosjan na Ukrainę odniósł się szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski mówił w Kijowie, że zostały one przeprowadzone najprawdopodobniej nowymi typami dronów.
12: To jest też coś, co jest analizowane przez wojsko polskie, tak aby także przygotować nasz kraj, oby nigdy to nie było potrzebne na działania agresora.
10: Z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Dodajmy, że podczas rosyjskich ataków został uszkodzony zakład produkcyjny w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję i chciała ich złagodzenia, ma sojuszników w Unii Europejskiej. Tak wynika z informacji naszej korespondentki w Brukseli. Na czasu na decyzję jest coraz mniej. Sankcje muszą być przedłużone do północy we wtorek, czyli 15 września. W przeciwnym razie prawie 3000 osób na czele z Władimirem Putinem zostanie usuniętych z czarnej listy, a to oznacza odmrożenie ich aktywów w Europie i zniesienie zakazu wjazdu do Unii.
13: Słowacja uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. Do tej pory na to zgody nie było, ale teraz nieoczekiwanie objawili się sojusznicy. Najpierw Francja opowiedziała się za wykreśleniem jednego oligarchy, a teraz, jak wynika z moich informacji, skłaniają się ku temu także niektóre kraje. Ale część państw jest oburzona i nadal przeciwna. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia, na ile sankcje będą przedłużane. Pojawiła się propozycja, by przedłużać je o 12 miesięcy, a nie 6, jak do tej pory. Słowacja się nie zgodziła. Irlandzka prezydencja zaproponowała kompromis. Przedłużanie tak jak do tej pory na 6 miesięcy, ale żadnych wykreśleń. Ten kompromis został odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Ropy nie zabraknie, ale ceny paliw mogą wystrzelić. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie istotnie na możliwości dostaw ropy na stary kontynent. Tak uważa ekonomista Marek Zuber-Orlen. W komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do ich rafinerii realizowane są bez zakłóceń.
14: Nigdzie tej ropy nie zabraknie, oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiał być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
4: Podwyżki cen dotyczyć będą głównie oleju napędowego i autogazu.
15: To są aktualności jedynki.
4: A w nich wyjątkowo trudna inwestycja, ale konieczna. Turyści odwiedzający Karkonosze czekali na nią od 11 lat. Jak już informowaliśmy w radiowej jedynce, obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont. Po jego zakończeniu w dolnym dysku znów działać będzie restauracja. Prace są prowadzone w terenie wysokogórskim, a to nie lada wyzwanie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Śnieżka słynie z silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
4: Prace według planów zakończą się za 5 lat. Na aktualnościach jeszcze sport. To dlatego, że siatkarska reprezentacja Polski jest na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Europy. Biało-czerwoni wygrali z Izraelem 3-0, a to był drugi mecz grupy B. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, a środkowy Szymon Jakubiak przyznaje, że Izrael nie należał do wymagających rywali.
17: Było parę takich akcji, gdzie mogło to wyglądać na zabawę, aczkolwiek gdzieś tam na treningu często pojawiają się takie akcje. Trener chciał dać każdemu poczuć ten rytm boiskowy, także zrobiliśmy swoją robotę, jesteśmy zadowoleni. 3-0 się udało zwyciężyć, także to jest najważniejsze. Na pewno było dużo więcej naszych kibiców, więc nam też dużo fajniej się grało, więc czujemy się tak naprawdę, jakbyśmy byli w Polsce.
4: Dziś biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
4: Prawie w całym kraju dziś chmury i deszcz, przejaśnienia tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
15: Jedynka. Polskie Radio.
18: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. Prace drogowe w okolicach zajezdni w Katowicach Zawodziu są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł.

0: Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
1: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
2: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
3: Coś tam potrafimy.
4: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
5: A w przypadku na przykład duszącego się dziecka?
1: To myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano, gdzieś tam się od tyłu w plec i tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa Wodzisławskiego Magistratu.
6: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
7: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński, zapraszam. To niespokojna noc dla mieszkańców wschodniej części Polski. Pół godziny temu mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i miasta Chełma w województwie lubelskim otrzymali alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało w nim przed możliwym atakiem z powietrza. Był też apel, by udać się w bezpieczne miejsce, stosować do poleceń i oczekiwać kolejnych komunikatów, a ma to związek z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. To ostrzeżenie odwołano. Nadal obowiązuje jednak alert dotyczący operowania polskiego lotnictwa. W stanie najwyższej gotowości są systemy wykrywania i eliminowania zagrożenia.
3: Te działania mają oczywiście charakter prewencyjny.
7: Podkreśla rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Alarm powietrzny za naszą wschodnią granicą utrzymywany był przez całą noc. Przy granicy z Polską to żółte ostrzeżenie przed dronami. Najeźdźcy używają trudnych do przechwycenia bezzałogowców odrzutowych. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w Kijowie ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w ukraińskiej stolicy.
11: Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok pod bombami. To jest prawdziwa służba ojczyźnie.
7: Piotr Łukasiewicz od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Kijowie jako chargé d'affaires. A na biurku prezydenta leży 46 kandydatur na polskich ambasadorów. Zdecydowaną większość z nich stanowią zawodowi dyplomaci. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, uspokaja Orlen. Koncern podkreśla w swoim oświadczeniu, że nie odnotowano żadnych zakłóceń w harmonogramach. Analitycy rynku uważają jednak, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
12: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Ciślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
13: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
12: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
14: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja.
12: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
15: To są aktualności jedynki.
7: Jedna z najważniejszych instytucji polskiej emigracji we Francji obchodzi 80-lecie. Mowa o Instytucie Literackim. Uroczystości zorganizowano w Maison Lafitte pod Paryżem, gdzie w czasach PRL-u wydawano m.in. słynny miesięcznik Kultura. Prezes Instytutu Literackiego Anna Bertrand podkreśla, że miesięcznik odegrał ogromną rolę w historii naszego kraju.
16: Inaczej by nasz świat wyglądał, gdyby nie ten think tank, jak się to dzisiaj mówi, który wymyślili, jak ta Polska ma, w którym kierunku iść i rozpoczęli dyskusję na ten temat. Jak sobie uzmysłowimy, gdyby nie to miejsce, gdyby nie Giedroyć, gdyby nie publikował Gombrowicza, Miłosza, Herlinga Grudzińskiego, to ci pisarze nie zaistnieliby.
7: Jubileuszowi towarzyszą obchody roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego, dwóch twórców Instytutu. To wspomnienie ustanowiły Sejm i Senat. Będzie można zobaczyć pokaz historycznej i krzyżackiej kuchni, a także słodko-wytrawne widowisko kulinarne Ślimaki w Pierniku. W Toruniu dziś ostatni dzień toruńskiego festiwalu smaków. Królują tam kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Szef Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor Jarosław Dumanowski, zaprasza do Muzeum Etnograficznego.
17: Program jest bogaty i atrakcyjny. Mamy, ogólnie mówiąc, całą serię zajęć dla dzieci, warsztatów, pokazów kulinarnych i degustacji. Takich, które nawiązują do historii, do przyszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie, swojskie i światowe.
7: Wstęp na festiwal jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
7: Przejaśnienia możliwe będą dziś tylko na południowym wschodzie, poza tym chmury i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Ciśnienie waha się, na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
15: Jedynka. Polskie Radio.
18: Tu Radio Dźwięk.

0: Powodzie są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A przypadek na przykład duszącego się dziecka.
2: To myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa Wodzisławskiego Magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
10: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk.

skrzydła, których bytuje to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

nie doszło końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Minęła 22. Niezależne samorządy, Związek Zawodowy Solidarność 80 ma już 35 lat. To były czasy, to nowy projekt katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dla Seniorów. W Zabożu w gminie Żarki oddano do użytku po gruntownej modernizacji ulicę Olsztyńską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 35 lat działalności świętują członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80. Uroczystość rocznicowa rozpoczęła msza święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem 9 Zwójka. Centralnym punktem obchodów była Akademia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W jej trakcie zasłużeni związkowcy otrzymali odznaczenia państwowe. Nasze postulaty są nadal aktualne, stwierdził przewodniczący Solidarności 80 Marek Mnich.
2: Godna praca, godna płaca, bezpieczeństwo. To są nasze na dzisiaj podstawowe cele i zadania. Tu wielu na sali dzisiaj z nami jest pracodawców i prywatnych, i przedsiębiorców państwowych, z którymi prowadzimy dialog. Potrafimy się dogadać i w interesie i pracowników, zakładów pracy, i czy nawet prywatnych przedsiębiorców. No ale są niestety tacy pracodawcy, którzy kolejny helikopter, a jeśli chodzi o wynagrodzenia, to są na poziomie najniższym średnim. Gdzie się szanuje ludzi pracy, tam się rodzi prawdziwa demokracja i to nam właśnie przyświeca.
0: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 80 został założony przez działaczy Solidarności nieakceptujących porozumień Okrągłego Stołu. To były czasy, to nowy projekt katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dla Seniorów. Dwa razy w miesiącu miłośnicy najnowszej historii mogą wziąć udział w spotkaniach, wykładach i spacerach historycznych. Zapraszamy zarówno indywidualnych mieszkańców, jak i seniorów zrzeszonych w uniwersytetach trzeciego wieku, zachęca autorka projektu Ewelina Małachowska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w katowickim IPN-ie.
3: Jak i tych, którzy są zrzeszeni w jakichś stowarzyszeniach, bardzo często gdzieś przy osiedlach. W każdym miesiącu proponujemy jeden temat i dwa terminy realizacji. Będzie to forma wykładów, będzie spacer po Katowicach śladem powstań śląskich. Będą wykłady dotyczące grabieży dzieł sztuki w czasie II wojny światowej, temat dotyczący Holokaustu, śledztwa katyńskiego, temat prowadzony przez jednego z naszych prokuratorów dotyczący tortur, jakie były stosowane w PRL-u. Rozbieżność i wachlarz tych tematów jest bardzo duży, jest w czym wybierać.
0: Wykłady i spotkania będą odbywać się w sali konferencyjnej przystanku Historia, Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Nowe okna i drzwi, przebudowane wejście oraz duże zmiany na poddaszu. To zakres kolejnych prac zaplanowanych w starszej, ponad stuletniej siedzibie Gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ulicy Daszyńskiego 29. Miasto przeznaczy na ich realizację około 1 000 000 zł. Hospicjum Miłosierdzia Bożego opiekuje się 25 pacjentami na oddziale stacjonarnym. Około 160 osób korzysta z domowej opieki paliatywnej, a około 100 pozostaje pod opieką poradni medycyny paliatywnej. Pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, rehabilitacji, pomocy psychologicznej, a w razie potrzeby także ze wsparcia duchowego. W Zabożu w gminie Żarki oddano do użytku po gruntownej modernizacji ulicę Olsztyńską. Ma to nie tylko podnieść komfort jazdy, ale także poprawić bezpieczeństwo pieszych. Nie jest to długi odcinek, bo niespełna kilometrowy, ale ważny dla układu komunikacyjnego, podkreśla burmistrz Żarek Adam Zamora.
4: Powstała jezdnia asfaltowa o szerokości 5 metrów, chodnik jednostronny o szerokości 2 metrów, nowe zjazdy, przejścia dla pieszych, ale również oświetlenie w technologii LED. Ta droga stanowi swoisty skrót, połączenie dwóch dróg powiatowych prowadzących do gminy Olsztyn i gminy Poraj.
0: Inwestycja kosztowała ponad 900 000 zł, 450 000 gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeszcze ze sportu, w 91 minucie meczu 8 kolejki Ekstraklasy GKS Katowice przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-2. Sędzia doliczył 5 minut w tym meczu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami silne zamglenia, lokalnie w obniżeniach terenu mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Odwołano alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Polska podrywała myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Duńsko-egipski film Woman Unknown z główną nagrodą festiwalu filmowego w Wenecji. W Bydgoszczy wyburzono 100-metrowy komin. To była najwyższa budowla w mieście. Nocne alerty dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W jednym z nich apelowano o udanie się w bezpieczne miejsce. Po kilkunastu minutach alert został odwołany. Jednocześnie zaapelowano, by śledzić komunikaty.
9: Pierwszy alert o tym, że zostało poderwane polskie lotnictwo w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, został ogłoszony po godzinie 4. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało wtedy, że sytuacja jest monitorowana. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało natomiast, że uruchomiło niezbędne siły i środki. Kilka minut później RCB przekazało ostrzeżenie o możliwym ataku z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców kilku powiatów na Lubelszczyźnie. Apelowano, by udać się w bezpieczne miejsce, stosować się do poleceń i oczekiwać kolejnych komunikatów. Miało to związek z podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po kilkunastu minutach alert ten został odwołany. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
8: Zamknięcie rurociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostawy ropy do Europy, tak mówi ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
10: Nigdzie tej ropy nie zabraknie, oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiał być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
8: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Złoty lew dla duńsko-egipskiego filmu Woman Unknown. Srebrny lew, wielka nagroda jury dla południowo-koreańskiego Possible Love. Wczoraj wieczorem zakończył się 83. festiwal filmowy w Wenecji. Wyróżnienie specjalnie trafiło do twórców dokumentu NASA o śledztwie dotyczącym wykorzystania przez Izrael sztucznej inteligencji do namierzania celów w Gazie.
11: Brytyjska produkcja izraelskiego duetu Yuvala Abrahama i Rachel Shore była najdłużej oklaskiwanym filmem na tegorocznym festiwalu. 25 minut owacji po projekcji i na koniec nagroda specjalna jury dla filmu pokazującego mechanizmy działania izraelskiego wojska w strefie Gazy. Wierzę, że zaprzeczenie zbrodni pozwala jej trwać, dlatego właśnie szczególnie ważne jest, żeby Izraelczycy zobaczyli ten film. To nasz kraj popełnia te zbrodnie. Ważne, by dokument został obejrzany we Włoszech i Niemczech, bo rządy tych krajów blokują naciski na Izrael, mówił Yuval Abraham. Na konferencji prasowej przyznał również, że po projekcji filmu pojawiały się oprócz setek komentarzy również groźby. NASA był jednym z najbardziej politycznych i komentowanych filmów tegorocznego festiwalu w Wenecji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
8: 100-metrowy komin przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy został wyburzony. To symboliczny moment odejścia od technologii węglowych i przejścia na nowoczesne źródła gazowe. Komin wybudowano w 1978 roku. Przez dekady wpisywał się w krajobraz Bydgoszczy. Moment jego detonacji przyciągnął wielu mieszkańców.
12: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stały i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łuna kurzu.
5: Pierwsze było nieźle, tak?
13: Żeśmy z mostu obserwowały.
5: Poszło szybko. Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało nam. Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat, to troszkę nam żal jest, nie? Ja sentymentu nie mam specjalnie do niego.
8: Komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz był dotychczas najwyższą budowlą w mieście. Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można oceniać fotografie wykonane przez bociany. Ptaki wyposażone są w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące zdjęć, do których oceny w celach naukowych zapraszają naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. To pierwszy projekt na świecie, w którym ludzie mogą oceniać zdjęcia wykonane przez kamery znajdujące się na ptakach, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Sami nie jesteśmy w stanie ocenić takiej masy zdjęć, ale możemy je udostępniać różnymi partiami ludziom. Taka ankietka zajmuje raptem 5-7 minut. Oczywiście jest dobrowolna, bezpłatna.
8: Szczegóły projektu są na stronach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: O sporcie Mateusz Foremniak.
15: Dzień dobry. Zmiany. Tak można najkrócej streścić najświeższe informacje sportowe. Pierwsza zmiana dokonała się w nocy na kortach w Nowym Jorku. Nową mistrzynią US Open, a także liderką światowego rankingu tenisistek została Jelena Rybakina. W finale 6-4, 5-7 i 6-2 ograła ustępującą dominatorkę Arynę Sabalenkę. Roszada na szczycie dokonała się również w żużlowym Grand Prix. Plastron lidera na rzecz najlepszego wojens Roberta Lamberta utracił piąty wczoraj Bartosz Zmarzlik. Okoliczności były jednak nietypowe, bo z powodu warunków atmosferycznych zawody przerwano po fazie zasadniczej. Zdaniem żużlowego eksperta Rafała Lewickiego była to słuszna decyzja organizatorów.
16: Nie możemy mówić o kontrowersji. Nie? Wiadomo, że są ci, którzy cieszą się bardziej, są ci, którzy trochę stracili, że nie mogli jakby rozegrać tego do końca, ale tutaj losy tytułu i tak rozstrzygną się na torze w Toruniu.
15: Wspomniane zawody w Toruniu 26 września sprawa mistrzostwa rozstrzygnie się pomiędzy Lambertem, Zmarzlikiem i aktualnie trzecim w generalce Bradym Kercem. Modyfikacji uległa także tabela PKO Ekstraklasy. Wszystko za sprawą hitowego starcia w Zabrzu, gdzie wicemistrzowie spod Herbu Górnika przyjmowali aktualnych mistrzów Polski, a więc Lecha. Stanęło na zwycięstwie gospodarzy 2-1, które tak ocenia ich trener Michał Gaszparik.
17: Zasłużony. Przez cały mecz graliśmy na zwycięstwo. Lech tylko jeden celny strzał oddał po naszym wielkim błądzie. Straciliśmy to bramkę, ale pomogli nam potem zmiany. Taka definicja słowa team to jest Górnik Zabrze.
15: Na ten moment jest to też definicja słowa lider. Lech wylądował na miejscu drugim. W pozostałych wczorajszych meczach również po 2-1 Korona wygrała ze Śląskiem, a Zagłębie z GKS-em Katowice. Do ligowego grania na dobre wrócili szczypiorniści i trzeba przyznać, dominatorzy trzymają formę. Industria Kielce 46-30 wygrała z Piotrkowianinem, a Wisła Płock 37-32 z Ostrowią. W pucharze EHF MKS Kalisz 28-23 ograł Handball Brno. Skoro już przy europejskich występach jesteśmy, warto również wspomnieć o porażce hokeistów GKS-u Tychy w Lidze Mistrzów. Tylko 0-1 z Servet Genewa, a za godzinę zajrzymy do naszych siatkarzy, którzy rozkręcają się w Mistrzostwach Europy.
8: Dziś pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
18: Autopromocja. Od 2023.
19: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
20: To jest piosenka o przyjaźni.

przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest ósma. Trwa wyjaśnianie okoliczności wieczornego pożaru mieszkania w Bytomiu. Jedna osoba została ranna, dwie rodziny nie mogą wrócić do swoich lokali. W Bielsku-Białej wręczono nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nocne alarmy obudziły mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Jedna osoba doznała poparzeń wskutek pożaru mieszkania przy ulicy Morcinka w Bytomiu. Do tego zdarzenia doszło późnym wieczorem. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku. Jeszcze przed przybyciem strażaków obiekt opuściło 10 mieszkańców. Po ugaszeniu ognia dwa mieszkania wyłączono z użytkowania. Ich lokatorzy znaleźli schronienie u najbliższej rodziny. W związku z organizowanym w Centrum Częstochowy biegiem kierowców czekają dziś utrudnienia. Od 7 do 15 zamknięta dla ruchu jest trzecia aleja Najświętszej Maryi Panny, natomiast od 8.30 do 13 zamykane będą pozostałe ulice, którymi przebiega trasa biegu, informuje Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
2: Ulica Nowowiejskiego na odcinku od Placu Biegańskiego do ulicy Fosza, ulica Fosza na odcinku od Nowowiejskiego do Śląskiej, ulica Śląska na odcinku od Sobieskiego do Placu Biegańskiego, ulica Kilińskiego na odcinku od Placu Biegańskiego do Dekabrystów, ulica Dąbrowskiego na odcinku od Dekabrystów do Placu Biegańskiego, aleja Jana Pawła II na odcinku od Szajowicza Iwanowa do Alei Armii Krajowej, ulica Racławicka na odcinku od ulicy Kossak-Szczuckiej do ulicy Dąbrowskiego.
0: W newralgicznych miejscach ruchem kierować będą policjanci, objazdami będą kursować natomiast autobusy miejskie. W Bielsku-Białej wręczono nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Stojąca na czele resortu Marta Cienkowska wręczyła statuetki i nagrody w kilkunastu kategoriach, m.in. teatru, filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, tańca, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa i kultury ludowej. Ministra dziękowała wszystkim, którzy w całym kraju pracują i tworzą na rzecz kultury. Wyraziła też wolę przeprocedowania ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny oraz przygotowaniu strategicznych kierunków rozwoju polskiej kultury.
3: Chcę planu, który odpowie na konkretne pytania. Jakiej kultury potrzebuje Polska za 10, 20, 30 lat? Jak przygotować twórców i instytucje na rewolucję technologiczną? Jak wykorzystać potencjał przemysłów kreatywnych? Jak chronić nasze dziedzictwo, ale jednocześnie sprawić, żeby było żywe i ważne dla kolejnych pokoleń?
0: Gala odbyła się w Bielskim Ośrodku Kreacji Obrazu OKO.

0: Informacje z kraju.
1: Nocne alarmy obudziły mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało serię alertów. Jeden z nich zaleca udanie się w bezpieczne miejsca ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza.
2: Pierwszy alert o tym, że zostało poderwane polskie lotnictwo w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, został ogłoszony po godzinie 4 nad ranem. Kilka minut później RCB przekazało ostrzeżenie o możliwym ataku z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców kilku powiatów na Lubelszczyźnie. Jak mówił później rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz, nie wykryto żadnego obcego obiektu na terenie Polski.
3: Nie potwierdzają wystąpienia jakiegoś zderzenia z powierzchni jakiegoś obiektu latającego.
2: Mieszkańcy powinni stosować się do alertów RCB i zachowywać spokój. Zaapelował o to burmistrz Świdnika Marcin Dmowski.
4: Ja przede wszystkim apelowałbym o spokój mieszkańców.
2: W związku ze zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę ostrzeżenia RCB pojawiły się także w sobotę wieczorem.
1: Relacjonował Aleksander Przoniak. 4 minuty po 8 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Zachmurzenie w Śląskiem będzie dziś umiarkowane i duże. Po południu miejscami możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 20 stopni Celsjusza.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja atakuje Ukrainę. Wczesnym rankiem odwołano alerty RCB o ataku z powietrza. Ceny na stacjach paliw mogą wzrosnąć. To pokłosie ostatniej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po 6-letniej przerwie na scenę wróciła Celine Dion. Na koncerty niecierpliwie czekali fani jej muzyki. Stan zagrożenia na Lubelszczyźnie został odwołany. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. SMS-y z alertem trafiły do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma. Zawyły syreny alarmowe. Procedura została uruchomiona po informacjach z Centrum Operacji Powietrznych, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
7: Ta procedura, co powinniśmy zrobić, jest zawarta tak naprawdę w treści SMS-a. To znaczy śledzimy komunikaty i w miarę możliwości szukamy bezpiecznego schronienia. Te najważniejsze decyzje, które powinniśmy podjąć, opierają się właśnie na treści alertu RCB. I w miarę rozwoju sytuacji alert oczywiście może być rozszerzany, szczegółowe informacje mogą być przekazywane, ale to wszystko po kontakcie z wojskiem.
6: O 4:35 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. Po kilkunastu minutach odwołano alert. Jednocześnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało, by śledzić komunikaty. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie odniósł się do stanu negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Wicepremier zapewnił, że ma obecnie lepsze rozeznanie w sytuacji i wie, na jakim etapie są negocjacje, przy czym zastrzegł, że nie ujawni szczegółów.
8: Rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach i to z przedstawicielami władz amerykańskich i ze stroną rosyjską i mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym, co wiem, z opinią publiczną na tym etapie.
6: Radosław Sikorski przybył do Kijowa w piątek z niezapowiedzianą wizytą. Poinformował, że podczas pobytu w Ukrainie odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Załęskiego, rzecznikiem praw obywatelskich oraz szefami tamtejszych służb antykorupcyjnych. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na jej dostawy, na dostawy ropy do Polski, tak informuje Orlen. Dostawy surowca do rafinerii realizowane są bez zakłóceń, podkreśla koncern. Analitycy rynku uważają, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć.
9: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
10: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
9: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
11: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
9: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Dobiega końca budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra. Na warszawskim Bemowie zostaną oddane 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Mieszkańcy mogli odwiedzić stację Lazurowa, chwalili jej wykonanie i mówili, że otwarcie stacji skróci im dojazd do pracy albo szkoły.
0: Nie tak sobie ją wyobrażałam. Tak miałam nadzieję kiedyś, że ona będzie taka lazurowa, troszeczkę w innej kolorystyce, ale ta szarość może być.
12: Nowa stacja metra Lazurowa ułatwi mi dojazd do mojego liceum. Metro bardzo dobrze wykonane.
13: Na pewno ułatwi mi też dojazd do szkoły, ponieważ mieszkam niedaleko i zaoszczędzi to mi też kilka minut.
6: Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Celine Dion wraca na scenę po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża. Kanadyjska gwiazda rozpoczęła serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołuje wśród fanów ogromny entuzjazm. Wielu z nich gromadziło się od 2 tygodni przed hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
14: Byłem tu prawie każdego dnia, kiedy wychodziła z hotelu, chyba 7 albo 8 razy. Wyglądała całkiem dobrze, była szczęśliwa, że może śpiewać. W niektóre wieczory zostawała z nami długo, śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. Czujemy ogromne podekscytowanie i emocje. To coś niespodziewanego. Nie wierzyłam, że jeszcze wróci na scenę. Nie widziałam jej od 9 lat, więc chcę nadrobić stracony czas. Zobaczę jej koncert 5 razy, między wrześniem a majem. Są tu fani z bardzo daleka, z Kanady, Brazylii i wielu innych miejsc.
6: Celine Dion występuje w hali La Défense, największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: O sporcie Mateusz Foremniak.
16: Zmiana warty na tenisowym szczycie. Nową mistrzynią US Open, a także co prawda oficjalnie od jutra, liderką światowego rankingu została Jelena Rybakina. W finale udowodniła swoją wyższość nad ustępującą szefową kobiecego turu Aryną Sabalenką, wygrywając 6-4, 5-7 i 6-2. Swojej dominacji w żużlowym Grand Prix nie chce przerywać Bartosz Zmarzlik. Los nie zamierza mu jednak tego ułatwiać. Wczoraj broniący tytułu Polak był 5 w Wojens, gdzie karty rozdawała pogoda. Z tego powodu zawody przerwano po fazie zasadniczej, w której najlepiej spisywał się nowy, kosztem Zmarzlika, lider cyklu Robert Lambert. Tak te zawody nasz mistrz świata komentował w rozmowie z Eurosportem.
17: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały, pole startowe gdzieś tam. Momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
16: W generalce Lambert ma 142 punkty, Zmarzlik o 1 mniej, a w grze o tytuł pozostał jeszcze Brady Kurtz z dorobkiem 139 punktów. Ostatnie zawody cyklu 26 września w Toruniu. Na razie na początku drogi po laury w Mistrzostwach Europy są nasi siatkarze. W swoim drugim meczu grupowym gładko, bo 3-0 ograli Izrael. Nasz rozgrywający Marcin Komenda nie ukrywał zadowolenia z tego wyniku, szukając przy okazji sposobów na poprawę gry naszego zespołu.
18: Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest najważniejsze. To był nasz cel i go zrealizowaliśmy w pełni. Myślę, że jeżeli w każdym elemencie można coś dołożyć, coś dodać, to wtedy całej drużynie gra się łatwiej. My mamy tych wszechstronnych zawodników masę. Powiedziałbym, że cała reprezentacja jest bardzo wszechstronna i każdy coś może dać w każdym elemencie, więc to jest nasz atut i myślę, że tym się wyróżniamy na tle większości przeciwników.
16: Oby te atuty ujawniły się już dzisiaj, bo o 18:00 Polacy zagrają z Macedonią Północną. W hitowym starciu 8 kolejki PKO Ekstraklasy swoje najlepsze oblicze pokazał Górnik Zabrze. Dzięki niemu 2-1 wygrał z Lechem Poznań i został nowym liderem rozgrywek. Takim samym wynikiem zakończyły się również spotkania Zagłębia z GKS-em i Korony ze Śląskiem. Gorący dzień pogodowo i sportowo szykuje się w Hiszpanii. Na termometrach możliwe nawet 32 stopnie, a w Granadzie finiszować będzie Vuelta. Przedostatni etap padł łupem Hiszpana Mikela Landy, a tylko kataklizm wygranej w całym wyścigu może pozbawić jego rodaka Enrica Massa. Za to w Madrycie ściga się w ten weekend F1. O 15:00 start wyścigu, do którego z pole position ruszy Lando Norris.
6: Dzisiaj będzie pochmurno i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
19: Autopromocja. Skąd bierze się...
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
21: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

Chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: na zegarze 9. Tradycyjny pochód gwarkowski przejdzie dziś ulicami Tarnowskich Gór. Szczegóły podamy za chwilę. Do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej po raz pierwszy pielgrzymować będą rodziny. Paliwa na stacjach nie zabraknie, ale może być drożej, informuje Orlen.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Barwny korowód przejdzie dziś ulicami Tarnowskich Gór. Od 2024 roku tradycyjny pochód gwarkowski znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Składa się z dwóch części. W pierwszej zobaczymy m.in. króla Jana III Sobieskiego, Marysieńkę, sedlaczka na beczce wina i nowe postaci. Wymienia koordynator części historycznej pochodu z ramienia Tarnogórskiego Centrum Kultury Krzysztof Stręcioch.

0: wyjątkowe widowisko, ponieważ zamykamy pochód datą, w którym on się rozpoczął, czyli 1957 roku. Pokazujemy osoby, które stworzyły to wydarzenie, ale i nie tylko. Na pewno warto przyjść, na pewno warto zobaczyć tą żywą lekcję historii, zobaczyć te kolorowe stroje.
1: Ale i ciekawe historie osób, które tworzyły Tarnowskie Góry, świętujące aktualnie 500-lecie istnienia. Na trasie przygotowano specjalne punkty konferansjerskie.
0: Będzie takich punktów 5, dzięki czemu będziemy mogli wysłuchać historii postaci, które właśnie oglądamy, które przechodzą. Dodatkowo, jak co roku, będą dystrybuowane na trasie ulotki, dzięki którym będziemy mogli zobaczyć, kto jest przed nami, kto kogo reprezentuje.
1: Pochód rozpocznie się o 11:00. Kto nie może być na trasie, może śledzić wydarzenie poprzez transmisję internetową. Ogólnopolskim biegiem ulicznym w Kłobucku rozpoczynają się jubileuszowe 25 dni długoszewskie. To ich organizatorem jest Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa. Dni długoszewskie trwają do 20 września. W tym czasie odbędą się spotkania jubileuszowe, ogólnopolski międzyszkolny konkurs historyczny, wykłady i rajd rowerowy szlakiem Jana Długosza. Dniom długoszewskim patronuje Radio Katowice. Do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej po raz pierwszy pielgrzymować będą rodziny. Spotkanie w Piekarach Śląskich rozpocznie się o 11:30 i potrwa do 19:00, a jego głównym celem jest integracja oraz umocnienie więzi rodzinnych mieszkańców regionu. Inicjatywa stanowi nowe przedsięwzięcie o zasięgu diecezjalnym, skierowane jest do wielopokoleniowych rodzin. Uczestnicy będą mieli również możliwość indywidualnego nawiedzenia bazyliki. Równolegle na terenie przyległym do sanktuarium powstanie strefa dziecięca z animacjami.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Orlen zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie. Takie obawy pojawiły się po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. To wywindowało ceny czarnego złota powyżej 100 dolarów za baryłkę.
3: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
4: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
3: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
5: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
3: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
1: A te informacje zebrał Michał Fabisiak. Dziś w województwie śląskim zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami większe przejaśnienia. Po południu miejscami możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometr wskażą dziś do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1022 hektopaskale.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 9:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nocne alerty RCB. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. Ceny paliw wzrosną. Wszystko z powodu eskalacji na Bliskim Wschodzie. W Wilnie finał akcji charytatywnej Żukiem dla Życia. Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz poinformował o tym w związku z rozesłanymi nad ranem alertami. Dodał, że odwołano poszukiwania związane z hałasem, który w nocy zaniepokoił mieszkańców Lubelszczyzny. Procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności wdrożono w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
10: Ten alert i alarm zostały odwołane o godzinie 5. Te zgłoszenia, które wpływały do naszych służb, były weryfikowane zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i również polską policję, ale nie znalazły one potwierdzenia. Służby przeprowadziły stosowne czynności, weryfikowały zgłoszenia i nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
9: Po sygnałach mieszkańców o huku albo hałasie Straż Pożarna pomagała policjantom w poszukiwaniach w rejonie miejscowości Szczecyn w powiecie kraśnickim i w miejscowości Stojeszyn I w powiecie janowskim. Po 6:00 odwołano poszukiwania. Służby poinformowały, że hałas, który słyszeli mieszkańcy, pochodził od manewrujących w powietrzu samolotów. Wciąż obowiązują alerty związane z operowaniem lotnictwa wojskowego. Dotyczą one mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw, spodziewają się analitycy. Podwyżki dotyczyć będą głównie cen oleju napędowego i autogazu. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex mówi, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8,95 zł, a LPG do 3,17 zł.
11: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
9: Na ceny ma wpływ, oprócz napięcia na linii Stany Zjednoczone-Iran związanego z cieśniną Ormus, to, że Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Chociaż Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już się zakończył, to w Kielcach wciąż trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, w tym nowoczesne drony, symulatory, wyrzutnie rakiet, czołgi i ciężki sprzęt bojowy, mówi podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
12: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO. Stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym Siły Zbrojne się posługują. Nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, z tym bardziej na Placu Wolności.
9: Army Days to nie tylko wystawy i prezentacje, ale także wydarzenia muzyczne i artystyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się w Kadzielni. Teren przy Koszalińskim Domu Pomocy Społecznej zamienił się w średniowieczne obozowisko. Dwudniowa impreza pod hasłem Średniowieczna Integracja z Zielonym Tarasem przyciąga seniorów i miłośników historii, którzy prezentowali życie i stroje, zwyczaje sprzed wieków, z czasów panowania w Polsce Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Celem imprezy jest integracja seniorów, mówi Irena Karasiewicz, kierowniczka działu administracyjno-gospodarczego Domu Pomocy Społecznej Zielony Taras w Koszalinie.
13: Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców. Chcemy integrować naszych seniorów. Mogą wziąć udział w odtwórstwie historycznym, czyli zobaczyć żywą historię. Tutaj są grupy z różnych stron Polski, które fascynują się i to jest ich pasja. Oni dokładnie odtwarzają, o czym mówią źródła historyczne.
9: Impreza zakończy się dziś, odbywa po raz trzeci. Dziś do Wilna dojedzie ekipa akcji charytatywnej Żukiem dla Życia. Celem jest zebranie pieniędzy dla jedynego na Litwie hospicjum stacjonarnego.
14: Akcja Żukiem dla Życia wystartowała w Krakowie. Jej uczestnicy jadą zabytkowym czerwonym żukiem i zachęcają do pomocy dla wileńskiego hospicjum. Jak mówi Polskiemu Radiu, jeden z jej uczestników, Piotr Szymański, przejazd przez całą Polskę starym autem jest dużym wyzwaniem. Samochód nie zawsze był w pełni sprawny.
15: No ale wierzymy, że dojedziemy bez problemu. Nawet mimo jakichś tam napraw żuka, jednak udaje nam się sprostać temu wyzwaniu.
14: Ekipa ma zamiar dojechać po południu do hospicjum.
15: Jeżeli będziecie nas widzieć, trąbcie, machajcie, też przyłączajcie się do tej naszej trochę szalonej akcji.
14: Dodaje Piotr Szymański. Celem akcji jest zebranie 350 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle kosztuje utrzymanie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Placówkę założyła i prowadzi polska zakonnica, siostra Michaela Rak. Na razie udało się zebrać około 70% potrzebnej kwoty. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
9: Klimat. Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra albo dobra. 32% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: O sporcie Mateusz Foremniak.
16: W finale US Open dopełniła się sukcesja na szczytach kobiecego tenisa. Władzę po wygranej 6-4, 5-7 i 6-2 z Aryną Sabalenką przejęła Jelena Rybakina. O szczegółach prosto z Nowego Jorku Jan Pachlowski.
17: Zaraz po meczu Kazaszka najpierw podziękowała publiczności, a następnie podbiegła do swojego zespołu. Wściekła Sabalenka usiadła na ławce i rozbiła rakietę o kort. Jelena Rybakina nową liderką światowego rankingu WTA i nową mistrzynią US Open. Podsumował zaraz po ostatniej piłce amerykański komentator Patrick McEnroe. Dla Kazaszki to pierwsza wygrana w Nowym Jorku. Po meczu na ceremonii Aryna Sabalenka miała łzy w oczach. Z trudem mówiła, bardzo przeżyła nowojorską porażkę. Podczas krótkiego przemówienia kilkakrotnie łamał się jej głos. Z kolei wzruszona, ale ze szczęścia była tenisistka z Kazachstanu. Trudno mi w tym wszystkim znaleźć odpowiednie słowa. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Tym bardziej, że przyjechałam na turniej z lekką kontuzją. Ważną rolę wygranej Rybakiny zdecydowało większe opanowanie na korcie. Zdecydowanie bardziej nerwowa była Aryna Sabalenka. Zwyciężczyni US Open otrzymała czek na 5,5 miliona dolarów.
16: O 20 naszego czasu o trofeum wieczną chwałę i identyczny przelew Aleksander Zwieriew zagra z Benem Sheltonem. Skomplikowała się sytuacja Bartosza Zmarzlika w żużlowym cyklu Grand Prix. Z powodu pogody zawody w Wojens przerwano po fazie zasadniczej. Zmarzlik był piąty, najlepszy okazał się Robert Lambert, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Ostatnie zawody cyklu za 2 tygodnie w Toruniu. Nowego lidera ma również PKO Ekstraklasa. Po wygranej 2-1 z Lechem Poznań został nim Górnik Zabrze. W takim samym stosunku Zagłębie wygrało z GKS-em, a Korona ze Śląskiem. Dzisiaj 3 kolejne spotkania 8. kolejki, w tym klasyk Legii z Widzewem. Kolejne gładkie zwycięstwo w fazie grupowej Mistrzostw Europy zaliczyli nasi siatkarze. Tym razem 3-0 odprawili Izrael. Dzisiaj o 18 liczymy na powtórkę w spotkaniu z Macedonią Północną. Końcówka hiszpańskiej Vuelty pod dyktando gospodarzy. Przedostatni etap wygrał Mikel Landa, a wygraną w całym wyścigu powinien dzisiaj przyklepać Enric Mas. Ścigać będą się również w Madrycie, gdzie przystanek ma Formuła 1. Z pole position ruszy Lando Norris. A więcej o sporcie, w tym kapitalnym występie Klaudii Kazimierskiej podczas zawodów w Budapeszcie, usłyszą Państwo w trzeciej stronie medalu, chwilę po godzinie 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i Adama Maleckiego.
9: Może się w całym kraju, może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
18: Autopromocja. Od 2020.
6: Tu Radio Dźwięk.

topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Słucham?
1: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Na zegarze 9. Tradycyjny pochód gwarkowski przejdzie dziś ulicami Tarnowskich Gór. Szczegóły podamy za chwilę. Do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej po raz pierwszy pielgrzymować będą rodziny. Paliwa na stacjach nie zabraknie, ale może być drożej, informuje Orlen.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Barwny korowód przejdzie dziś ulicami Tarnowskich Gór. Od 2024 roku tradycyjny pochód gwarkowski znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Składa się z dwóch części. W pierwszej zobaczymy m.in. króla Jana III Sobieskiego, Marysieńkę, sedlaczka na beczce wina i nowe postaci, wymienia koordynator części historycznej pochodu z ramienia Tarnogórskiego Centrum Kultury Krzysztof Stręcioch.
2: Wyjątkowe widowisko, ponieważ zamykamy pochód datą, w którym on się rozpoczął, czyli 1957 roku. Pokazujemy osoby, które stworzyły to wydarzenie, ale i nie tylko. Na pewno warto przyjść, na pewno warto zobaczyć tą żywą lekcję historii, zobaczyć te kolorowe stroje.
0: Ale i ciekawe historie osób, które tworzyły Tarnowskie Góry, świętujące aktualnie 500-lecie istnienia. Na trasie przygotowano specjalne punkty konferansjerskie.
2: Będzie takich punktów 5, dzięki czemu będziemy mogli wysłuchać historii postaci, które właśnie oglądamy, które przechodzą. Dodatkowo, jak co roku, będą dystrybuowane na trasie ulotki, dzięki którym będziemy mogli zobaczyć, kto jest przed nami, kto kogo reprezentuje.
0: Pochód rozpocznie się o 11:00. Kto nie może być na trasie, może śledzić wydarzenie poprzez transmisję internetową. Ogólnopolskim biegiem ulicznym w Kłobucku rozpoczynają się jubileuszowe 25 dni długoszewskie. To ich organizatorem jest Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa. Dni długoszewskie trwają do 20 września. W tym czasie odbędą się spotkania jubileuszowe, ogólnopolski międzyszkolny konkurs historyczny, wykłady i rajd rowerowy szlakiem Jana Długosza. Dniom długoszewskim patronuje Radio Katowice. Do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej po raz pierwszy pielgrzymować będą rodziny. Spotkanie w Piekarach Śląskich rozpocznie się o 11:30 i potrwa do 19:00, a jego głównym celem jest integracja oraz umocnienie więzi rodzinnych mieszkańców regionu. Inicjatywa stanowi nowe przedsięwzięcie o zasięgu diecezjalnym, skierowane jest do wielopokoleniowych rodzin. Uczestnicy będą mieli również możliwość indywidualnego nawiedzenia bazyliki. Równolegle na terenie przyległym do sanktuarium powstanie strefa dziecięca z animacjami.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Orlen zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie. Takie obawy pojawiły się po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. To wywindowało ceny czarnego złota powyżej $100 za baryłkę.
3: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
4: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
3: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
5: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
3: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych

0: zyskach koncernów paliwowych.
1: A te informacje zebrał Michał Fabisiak. Dziś w województwie śląskim zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami większe przejaśnienia. Po południu miejscami możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Termometr wskażą dziś do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1022 hektopaskale.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Lubelszczyzny zaniepokojeni hałasem RCB ostrzegało o zagrożeniu. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę przejście graniczne w Chrebennem jest zamknięte do odwołania. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. Mieszkańców Lubelszczyzny zaniepokoił hałas, który usłyszeli w czasie obowiązywania alertu RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało nad ranem o zagrożeniu z powietrza. SMS-y z alertem wysłano do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego i Chełma. Mieszkańcy Szczecyna w powiecie kraśnickim mówią, że słyszeli potężny huk.
6: Upnęło tak, że obudziłem się. Wszyscy w domu.
7: Pół do piątej myśliwiec było słychać i no za chwilę taki potężny huk, że szybami wstrząsnęło.
8: A co to przypominało?
7: No wybuch.
6: Syn też mówi, że co to tak mnie walnęło? Ja mówię, no nie wiem, jakaś bomba czy coś, mówię, może na poligonie.
7: Huk i dwie straże leciało, nie?
9: Po prostu zatrzęsło się wszystko w domu, wszystkie szyby. Tak gdzieś 4:25, pół do piątej, nie wiem dokładnie. Przyszedł alert przed wybuchem, telefon mi zapiszczał. I dopiero gdzieś pół do szóstej leciała jedna straż. Policja, druga straż. Raczej coś spadło. Samoloty latają, to jest całkiem inny dźwięk.
5: Po sygnałach od mieszkańców o huku albo hałasie straż pożarna pomagała policjantom w poszukiwaniach w rejonie miejscowości Szczecyn w powiecie kraśnickim i w miejscowości Stojeszyn I w powiecie janowskim. O po szóstej odwołano poszukiwania. Według służb hałas, który słyszeli mieszkańcy, pochodził od manewrujących w powietrzu samolotów. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz poinformował, że przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. W związku z atakami Rosji na Ukrainę wstrzymane były odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Nadal nie można przejechać przez przejście graniczne w Chrebennem, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
10: W związku z nocnymi atakami na terytorium Ukrainy w ciągu nocy chwilowo były wstrzymane odprawy na granicznych przejściach drogowych w Dorohusku, Dołuchobyczowie oraz Zosinie. Aktualnie wstrzymana jest jeszcze odprawa graniczna na kierunku wjazdowym i wyjazdowym w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Odprawa została wstrzymana na prośbę strony ukraińskiej.
5: W Chrebennem odprawy wstrzymano do odwołania, na pozostałych przejściach granicznych odprawy były wstrzymane przez 2-3 godziny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało zagrożenie atakiem z powietrza, przed którym ostrzegało wcześniej. RCB poinformowało, że zakończył się atak Rosji na terytorium Ukrainy. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Zaczynamy remont obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce, powiedział w nagraniu zrealizowanym na szczycie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu podkreślił, że jest to obiekt, który mimo swojej długiej historii nadal jest ważny dla polskiej nauki oraz dla bezpieczeństwa państwa. Dariusz Klimczak zaznaczył także, że inwestycja realizowana w terenie wysokogórskim będzie wyjątkowo trudna.
11: To miejsce od ponad 200 lat dostarcza bezcennych danych o pogodzie, które mają znaczenie nie tylko dla meteorologii, ale również dla naszego bezpieczeństwa. Dziś sam obiekt wymaga jednak gruntownej modernizacji. Realizacja inwestycji będzie dużym wyzwaniem. Śnieżka słynie z silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
5: IMGW zakłada, że remont na Śnieżce zakończy się do 2031 roku. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Moisson Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Teraz zyskają nowe życie na antenach Polskiego Radia.
8: Zakończenie procesu digitalizacji nagrań ogłosił prezes Polskiego Radia Paweł Majcher podczas uroczystości w Maison Lafitte, zorganizowanych w ramach Roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego.
12: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Jedno jest pewne, powstanie wiele ciekawych programów, audycji i serii podcastowych.
8: W ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji ponad 900 nieopisanych kaset przywiezionych z Maison Lafitte, a ich cyfrowe kopie przekazano z powrotem do Archiwum Kultury. Teraz rozpoczyna się kolejny etap, opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
13: Będziemy w stanie powiedzieć wszystko o tych nagraniach. Czy jest tam jakieś nieznane nagranie głosu Stępowskiego, Herlinga, Józefa Czapskiego? To wszystko będziemy mogli powiedzieć już niedługo.
8: Tłumaczy dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. O wartości zbiorów świadczy choćby fakt, że już wcześniej na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Stefan Folcer, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Chmurzy się w całym kraju i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni.
3: Sponsorem audycji była...
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest już 10:00. Charytatywna wyprawa rowerem mieszkańca Śląska zakończyła się pobiciem. Akcję przerwano, a więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Uspokajają służby. Ponad 1000 osób będzie rywalizować na trasie 16 biegu częstochowskiego. Wystartuje przed południem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Kuba Hejsik, który kilka dni temu wyruszył w charytatywną wyprawę rowerem, by pomóc swojej chorej partnerce, odwołuje akcję. Został pobity w czeskiej Ostrawie. Chciał przejechać około 800 kilometrów wzdłuż historycznych granic Górnego Śląska. Sprawcy pobicia mieli go zaatakować na tle narodowościowym, biorąc go za obywatela Ukrainy. Poszkodowany miał na sobie kapelusz w barwach Górnego Śląska, które są takie same jak na ukraińskiej fladze, jednak w odwróconej kolejności. Kuba Hejsik przebywa aktualnie w szpitalu na badaniach. Sprawą zajmuje się już czeska policja. Mężczyzna poprzez Rajzę dla Marceliny chciał promować zbiórkę na jej leczenie. 30-letnia

0: Kobieta walczy z nowotworem, para ma troje dzieci.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona podczas ataku Rosji na Ukrainę. Nad ranem w niektórych powiatach na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty ostrzegające przed zagrożeniem z powietrza. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski powiedział, że alert ogłoszono w związku z obecnością rosyjskich dronów blisko polskiej granicy.
2: Alerty były związane z tym, że bezzałogowe statki powietrzne operowały bardzo blisko naszej granicy, stąd też zostały przekazane takie informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które to wydawało te alerty. Tak jak wczorajszy dzień, faktycznie cała noc to był niepokój na zachodzie Ukrainy i mnóstwo bezzałogowców.
0: Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz dodał, że hałasy, które zaniepokoiły mieszkańców województwa, wydawały samoloty polskich sił zbrojnych.
3: Statki powietrzne po prostu przekraczają barierę dźwięku i głośny huk, które wydają po prostu ich silniki, mogą rzeczywiście budzić niekiedy niepokój. Natomiast oczywiście nasze służby w sytuacji zgłoszeń od mieszkańców, że mogło dojść do jakichś sytuacji związanych właśnie z jakimś wybuchem, chyba takie zgłoszenia do nas padały, one każdym razem były traktowane bardzo poważnie. Służby w tych miejscach podejmowały czynności i nie potwierdziły, że doszło do jakiegokolwiek przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: SMS-y z alertem o zagrożeniu z powietrza wysłano m.in. do mieszkańców Chełma. Jedna z wiadomości zalecała udanie się w bezpieczne miejsce. Pochód Gwarkowski, unikat w skali nie tylko regionu, który wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, przejdzie dziś ulicami Tarnowskich Gór. Tradycyjny przemarsz składa się z szeregu postaci historycznych, tworzących najbardziej widowiskową część. Ponadto w pochodzie można dostrzec stowarzyszenia i zespoły regionalne, dzieci i młodzież, organizacje pozarządowe czy zabytkowe pojazdy. Pochód Gwarkowski wyruszy o 11:00 sprzed jednostki wojskowej. Kwadrans później będzie już na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Jana III Sobieskiego pół godziny przed południem na rondzie Ranoszka, a zakończy się na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Krakowskiej. Ponad 1000 biegaczy będzie dziś rywalizować na trasie 16 biegu częstochowskiego. Trasa przebiega w centrum miasta. Start i meta zlokalizowane są w trzeciej alei Najświętszej Maryi Panny. Przez lata biegaliśmy wokół Jasnej Góry i tam było kilka wymagających podbiegów. Teraz omijamy klasztor, co sprawia, że trasa jest bardziej płaska, zapewnia organizatorka wydarzenia Magdalena Trzepizur.
4: Ta trasa teraz, którą zaproponowaliśmy, ona jest taką trasą na życiówki. Tu się można naprawdę pościgać. To jest jedna z szybszych tras w Polsce na 10 kilometrów. Stąd też zadowolenie, jeżeli ktoś chce poprawiać swoje wyniki na tym dystansie, no to ma świetną okazję właśnie w Częstochowie i właśnie na tej nowej trasie.
0: W związku z biegiem wyłączona z ruchu jest do 13:00 większość ulic w centrum Częstochowy, natomiast trzecia aleja Najświętszej Maryi Panny zamknięta będzie co najmniej do 15:00. A teraz 4 minuty po 10:00 mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Zachmurzenie w województwie śląskim jest umiarkowane i duże, okresami większe przejaśnienia. Po południu miejscami możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1022 hektopaskale, a biometr jest obojętny, co oznacza, że pogoda nie ma większego wpływu na to, jak się czujemy.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września, jest 11:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Około 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin po stronie ukraińskiej dron uderzył w ciężarówkę. RCB odwołało już alerty wydane w związku z atakiem na terytorium Ukrainy. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie ostrzelano statki w rejonie cieśniny Ormus. W czasie rosyjskiego ataku po ukraińskiej stronie granicy dron uderzył w ciężarówkę około 800 metrów na terytorium ukraińskim od Polski. W nocy czasowo wstrzymano odprawy na przejściu do Rochusk-Jagodzin. Teraz przejście działa już normalnie, mówi rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki.
9: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym do Ropuskia Godzin. Była ona okresowo wstrzymana. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie. Jedyną informację, jaką mieliśmy od strony ukraińskiej, to taką, że w odległości 800 metrów od granicy państwowej dron uderzył w ciężarówkę.
8: Witalij, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, był w kolejce przed przejściem. Doszło do uderzenia, odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzało w jego poszycie. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce za mną. Nie było już żadnych autobusów. Po uderzeniu wyszedłem z autobusu, szyby były całe. Sam pojazd również nie został poważnie uszkodzony. Stacja paliw była około 150 metrów od nas. Kiedy podszedłem bliżej, praktycznie już jej nie było. Około 20 ciężarówek zostało uszkodzonych, dwie albo trzy spłonęły. Około 15 zostało porozbijanych. Spłonęła również sama stacja paliw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty wydane w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Działania Federacji Rosyjskiej zakończyły się. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, mówi, że alert był ogłoszony w związku z obecnością rosyjskich dronów blisko polskiej granicy.
2: Alerty były związane z tym, że bezzałogowe statki powietrzne operowały bardzo blisko naszej granicy, stąd też zostały przekazane takie informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które to wydawało te alerty. Tak jak wczorajszy dzień, praktycznie cała noc to był niepokój na zachodzie Ukrainy i mnóstwo bezzałogowców.
8: Podpułkownik Goryszewski wyjaśnił źródło hałasów, które słyszeli mieszkańcy terenów przygranicznych.
2: To mogły to być odgłosy bezzałogowców uderzających w cele blisko granicy, natomiast nasze myśliwce pewno też mogły robić hałasu, podążając do strefy działania, swojej strefy działania, chociażby przekroczyć granicę dźwięku, więc tu domniemamy, że mogło to budzić niepokój, ale też po to są między innymi nasze komunikaty, żeby uspokajać.
8: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Zebrzydowa-Węgliniec na Dolnym Śląsku. Ma to związek z awarią sieci trakcyjnej. Chodzi o linię kolejową numer 282. Na miejscu pracują służby techniczne. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Na obu frontach wojny bliskowschodniej, w cieśninie Ormus i cieśninie Bab al-Mandab, jest dziś niespokojnie. Irański statek handlowy został rano trafiony niedaleko wyspy Kaszm. Irańskie media podają, że zginęła jedna osoba, a trzy inne zostały ranne. Inny statek został wczoraj ostrzelany podczas próby przepłynięcia przez cieśninę Ormus. Szczegóły nie są znane.
10: Tymczasem w rejonie cieśniny Bab el-Mandab łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską trwają walki między jemeńskimi rebeliantami Huti a siłami rządowymi i wspierającą je Arabią Saudyjską. Ataki mają miejsce także na terenie królestwa. Huti twierdzą, że uderzyli w bazę wojskową na południu Arabii Saudyjskiej, celując w składy broni i centra dowodzenia. Nie podali jednak daty tego ataku. Według Hutich saudyjskie myśliwce przeprowadziły prawie 130 ataków w ciągu 48 godzin. Jemeńskie władze zapowiadają przegrupowanie wojsk i kontrofensywę. Choć powiązania Hutich z Iranem są oczywiste, a Gwardia Rewolucyjna nazywa ich ostatnią ofensywę boskim triumfem, irański prezydent Masud Pezeszkian zapewnia, że jego kraj nie jest w stanie wojny z Arabią Saudyjską i wzywa do jedności regionu w obliczu zagrożenia z zewnątrz. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Chmurzy się w całym kraju i może padać deszcz, tylko na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Od 17 do 21 stopni.
11: Autopromocja.
12: To była i...
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w Münchenem Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Skład znajdował się jeszcze po stronie ukraińskiej. Nikt nie ucierpiał. Bytom podejmie kolejną próbę wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Piłsudskiego. Poprzedni przetarg unieważniono, bo oferty były zbyt drogie. Na Jurze ruszył właśnie proces certyfikacji obiektów turystycznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się w odległości około 2 kilometrów od granicy z Polską, przekazały ukraińskie koleje państwowe. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Wcześniej doszło do ataku w rejonie przejścia do ruchu z Kijagodzin. Dron uderzył w ciężarówkę około 800 metrów od terytorium Polski. Czasowo wstrzymano odprawy graniczne. Więcej na ten temat powie już teraz Mateusz Czmiel.
2: Rzecznik nadburzyńskiego oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki, mówi, że przejście w Dorohusku działa już normalnie.
3: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie. Jedyną informację, jaką mieliśmy od strony ukraińskiej, to taką, że w odległości 800 metrów od granicy państwowej dron uderzył w ciężarówkę.
2: Pan Witali, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, mówi, że miejsce uderzenia znajdowało się około 150 metrów za jego pojazdem. Był wybuch i odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzają w jego dach. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce. Wyszedłem z autobusu. Szyby były całe, autobus też. Poszedłem w stronę stacji, jakieś 150 metrów. Stacji już nie było. Około 20 ciężarówek było uszkodzonych. Drony uderzają m.in. w infrastrukturę transportową, przedsiębiorstwa i obiekty cywilne.
0: Wojna toczy się blisko granicy z Polską. Dzisiejsze ataki pokazują to dobitnie, ocenia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Czy ulica Piłsudskiego w Bytomiu będzie przebudowana? Miejski Zarząd Ulicy Mostów wkrótce rozpocznie poszukiwania firmy, która podejmie się tego zadania. Zaplanowana inwestycja ma rozwiązać problem zalewania tej części ulicy podczas intensywnych opadów deszczu. Obejmie m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego pod placem Jana III Sobieskiego, a także przebudowę układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego. To będzie już kolejna próba wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie tego zadania. Przetarg unieważniono, ponieważ najniższa z zaproponowanych wycen była o prawie 11 milionów złotych wyższa niż kwota zarezerwowana na ten cel przez miasto. Na Jurze ruszyła kolejna edycja certyfikacji obiektów turystycznych. Związek Gmin Jurajskich wraz z powołaną komisją odwiedza miejsca, które świadczą różne usługi. Ich poziom decyduje o tym, które z nich otrzymają certyfikat jakości, wyjaśnia dyrektor związku Robert Nieroda.
4: To taki projekt, który skupia najlepsze produkty Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Oczywiście pod względem turystycznym mam tu na myśli czy bazę noclegową, czy gastronomiczną, ale również różnego rodzaju usługi, które są związane z turystyką, czyli na przykład szkoły wspinaczkowe, wypożyczalnie rowerów.
0: Dla turysty to gwarancja świadczenia usług na wysokim poziomie.
4: Jeżeli turysta trafi i korzysta z usług tego obiektu, no to wie, że ten obiekt ktoś widział.

0: ktoś certyfikował, ktoś mu wydał ten certyfikat, więc może mieć pewność, że usługa, którą uzyska, będzie po prostu najwyższej jakości.
1: Dotychczas certyfikaty jakości przyznano na już 50 obiektom, w tej edycji wybranych zostanie około 12. Ogólnopolskim biegiem ulicznym w Kłobucku rozpoczną się po południu jubileuszowe 25 dni długoszowskie. Ich organizatorem jest Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa. Dni długoszowskie trwają do 20 września. W tym czasie odbędą się spotkania jubileuszowe, ogólnopolski międzyszkolny konkurs historyczny, wykłady i rajd rowerowy szlakiem Jana Długosza. Wydarzeniu patronuje Radio Katowice. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie jest umiarkowane i duże, okresami większe przejaśnienia. Po południu spodziewane są natomiast słabe, przelotne opady deszczu. Przydadzą się parasole. Termometry wskażą dziś do 20 stopni Celsjusza, a na Przedgórzu do 19. Ciśnienie spada, aktualnie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest obojętny. To oznacza, że pogoda nie ma większego wpływu na to, jak się czujemy.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 13 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosyjski dron uderzył w ciężarówkę 800 metrów od polskiej granicy. Dostawy ropy do Polski są bezpieczne mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód. Cel osiągnął i natychmiast został zatrzymany przez policję. Francuz wspiął się na najwyższy budynek w Polsce. Nad ranem polskie systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie, poinformował minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że jeden z tych dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Nie doszło do naruszenia naszej granicy, zaznaczył szef MON. Dron, który uderzył 800 metrów od przejścia do Rochusk-Jagodzin, trafił w ciężarówkę, która została zniszczona.
6: Rzecznik Nadburzyńskiego Oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki, mówi, że przejście w Dorochusku działa już normalnie.
7: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym Dorochusk-Jagodzin. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie. Jedyną informację, jaką mieliśmy od strony ukraińskiej, to taką, że w odległości 800 metrów od granicy państwowej dron uderzył w ciężarówkę.
6: Pan Witali, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, mówi, że miejsce uderzenia znajdowało się około 150 metrów za jego pojazdem.
8: No, przelot był i...
6: Był wybuch i odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzają w jego dach. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce. Wyszedłem z autobusu. Szyby były całe, autobus też. Poszedłem w stronę stacji, jakieś 150 metrów. Stacji już nie było. Około 20 ciężarówek było uszkodzonych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: Najnowsza informacja jest taka, jak podaje rzeczniczka MSWiA, rosyjski dron w Jagodzinie uderzył nie w ciężarówkę, ale według rzeczniczki MSWiA uderzył w stację benzynową. Na pewno był potężny huk, rozbłysk i syreny alarmowe, tak ten moment opisuje wójt gminy Dorochusk Wojciech Sawa.
9: Po godzinie czwartej żona się obudziła, zobaczyła rozgłos, później był jeden potężny huk słyszalny tutaj na terenie naszej gminy. Po chwili pojawiły się alerty i zaczęły wyć syreny w Dorochusku. Wtedy wspólnie z żoną udaliśmy się w bezpieczne pomieszczenie i po około 7-10 minutach alarm został odwołany. O 8.30 również słyszalny był po stronie Ukrainy tutaj odgłos wybuchu. Boją się ludzie.
5: To terroryzm Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy stoją w waszych bram, drodzy partnerzy. Tak atak Rosji skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, a paliwa nie zabraknie, zapewnia Orlen. Aktualnie cena baryłki ropy przekroczyła już poziom $100, a to zdaniem analityków oznacza, że na stacjach będzie jeszcze drożej.
8: Dostawy ropy do rafinerii grupy Orlen są realizowane bez zakłóceń. Koncern zabezpieczył 1/4 zapotrzebowania w ramach umowy z norweskim Equinorem oraz zwiększył własne zapotrzebowanie poprzez zakup udziałów w jednym z norweskich złóż. Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
10: Dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę.
8: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
11: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
8: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Żołnierze NATO, w tym z Polski, ćwiczą w Portugalii morskie operacje specjalne. To jedna z najciekawszych inicjatyw sojuszu związana z eksperymentowaniem na potrzeby morskich sił specjalnych. W manewrach biorą udział żołnierze z jednostki Formosa, uznawanej za elitę polskich wojsk specjalnych. Formosa to jednostka wyspecjalizowana w morskich operacjach bojowych, a wchodzący w jej skład płetwonurkowie ćwiczą razem z Portugalczykami, Hiszpanami i Bułgarami. A trenują m.in. sposoby przedostania się na obszar kontrolowany przez przeciwnika. NATO sprawdza, czy nowoczesne technologie są w stanie im to umożliwić, a także czy są w stanie wykryć nurków, zanim zbliżą się do celu. Ćwiczenia odbywają się w wojskowej bazie morskiej w Lizbonie. Wszedł na najwyższy budynek w Polsce i natychmiast został zatrzymany. 26-letni Francuz wspiął się na Warsaw Tower o wysokości 310 metrów z iglicą. Wszedł bez żadnych zabezpieczeń. Miejsce zabezpieczali za to strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. We wrześniu ubiegłego roku inny Francuz również wspiął się na Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Dotarł na dach na wysokości 230 metrów, gdzie od razu zatrzymała go policja. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower na rogu ulicy Chmielnej i Alei Jana Pawła jest najwyższym budynkiem nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. A na wysokości 230 metrów znajduje się taras widokowy.
12: Klimat.
5: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Aktualnie prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Aktualnie chmurzy się w całym kraju i może wszędzie popadać, jedynie na Podkarpaciu większe przejaśnienia i rozpogodzenia, i tam parasole raczej się nie przydadzą. Na termometrach od 17 do 21 stopni.
13: Zapraszamy do reklamy.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Skład znajdował się jeszcze po stronie ukraińskiej. Nikt nie ucierpiał. Bytom podejmie kolejną próbę wyłonienia wykonawcy przebudowy ulicy Piłsudskiego. Poprzedni przetarg unieważniono, bo oferty były zbyt drogie. Na Jurze ruszył właśnie proces certyfikacji obiektów turystycznych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się w odległości około 2 kilometrów od granicy z Polską, przekazały ukraińskie koleje państwowe. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Wcześniej doszło do ataku w rejonie przejścia do ruchu z Kijagodzin. Dron uderzył w ciężarówkę około 800 metrów od terytorium Polski. Czasowo wstrzymano odprawy graniczne. Więcej na ten temat powie już teraz Mateusz Czmiel.
2: Rzecznik Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki mówi, że przejście w Dorohusku działa już normalnie.
3: W związku z atakami, które miały miejsce na terytorium Ukrainy, wstrzymaliśmy odprawę graniczną na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. W tym momencie to przejście funkcjonuje już normalnie. Jedyną informację, jaką mieliśmy od strony ukraińskiej, to taką, że w odległości 800 metrów od granicy państwowej dron uderzył w ciężarówkę.
2: Pan Witali, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, mówi, że miejsce uderzenia znajdowało się około 150 metrów za jego pojazdem. Był wybuch i odłamki poleciały aż w stronę autobusu. Było słychać, jak uderzają w jego dach. Stałem jako ostatni, 25 w kolejce. Wyszedłem z autobusu. Szyby były całe, autobus też. Poszedłem w stronę stacji, jakieś 150 metrów. Stacji już nie było. Około 20 ciężarówek było uszkodzonych. Drony uderzają m.in. w infrastrukturę transportową, przedsiębiorstwa i obiekty cywilne.
0: Wojna toczy się blisko granicy z Polską. Dzisiejsze ataki pokazują to dobitnie, ocenia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Czy ulica Piłsudskiego w Bytomiu będzie przebudowana? Miejski Zarząd Ulicy Mostów wkrótce rozpocznie poszukiwania firmy, która podejmie się tego zadania. Zaplanowana inwestycja ma rozwiązać problem zalewania tej części ulicy podczas intensywnych opadów deszczu. Obejmie m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego pod placem Jana III Sobieskiego, a także przebudowę układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego. To będzie już kolejna próba wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie tego zadania. Przetarg unieważniono, ponieważ najniższa z zaproponowanych wycen była o prawie 11 milionów złotych wyższa niż kwota zarezerwowana na ten cel przez miasto. Na Jurze ruszyła kolejna edycja certyfikacji obiektów turystycznych. Związek Gmin Jurajskich wraz z powołaną komisją odwiedza miejsca, które świadczą różne usługi. Ich poziom decyduje o tym, które z nich otrzymają certyfikat jakości, wyjaśnia dyrektor związku Robert Nieroda.
4: To taki projekt, który skupia najlepsze produkty Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Oczywiście pod względem turystycznym mam tu na myśli czy bazę noclegową, czy gastronomiczną, ale również różnego rodzaju usługi, które są związane z turystyką, czyli na przykład szkoły wspinaczkowe, wypożyczalnie rowerów.
0: Dla turysty to gwarancja świadczenia usług na wysokim poziomie.
4: Jeżeli turysta trafi i korzysta z usług tego obiektu, no to wie, że ten obiekt ktoś widział, ktoś certyfikował, ktoś mu wydał ten certyfikat, więc może mieć pewność, że usługa, którą uzyska, będzie po prostu najwyższej jakości.
0: Dotychczas certyfikaty jakości przyznano na Jurze 50 obiektom, w tej edycji wybranych zostanie około 12. Ogólnopolskim biegiem ulicznym w Kłobucku rozpoczną się po południu jubileuszowe 25 dni długoszowskie. Ich organizatorem jest Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa. Dni długoszowskie trwają do 20 września. W tym czasie odbędą się spotkania jubileuszowe, ogólnopolski międzyszkolny konkurs historyczny, wykłady i rajd rowerowy szlakiem Jana Długosza. Wydarzeniu patronuje Radio Katowice. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie jest umiarkowane i duże, okresami większe przejaśnienia. Po południu spodziewane są natomiast słabe, przelotne opady deszczu. Przydadzą się parasole. Termometry wskażą dziś do 20 stopni Celsjusza, a na Przedgórzu do 19. Ciśnienie spada, aktualnie wynosi 1021 hektopaskali, a biometr jest obojętny. To oznacza, że

0: pogoda nie ma większego wpływu na to, jak się czujemy.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosja uderza tuż przy polskiej granicy. Drony trafiły w stację benzynową i pociąg relacji Kijów-Warszawa. Zamknięto lotnisko w Wilnie, na Litwie ogłoszono alerty w związku z zagrożeniem atakiem dronów. Zasada 4Z może pomóc osobom w kryzysie.
5: Rosja powinna otrzymać silną odpowiedź, bo jeżeli nie, to rozuchwali Rosję i następna będzie stacja już nie przed granicą, a na granicy albo tuż za granicą. W związku z powyższym to nie jest czas, który obserwujemy na ekranach monitorów dramat wojenny w Ukrainie. Musimy być gotowi na to, że ta wojna zbliża się do naszych granic i może przekroczyć nasze granice.
4: Mówił generał Bogusław Pacek i jak podkreślał, reakcja świata Zachodu na dzisiejsze rosyjskie prowokacje powinna być jak najszybsza. Na Litwie ogłoszono alerty w związku z możliwością pojawienia się dronów. Ostrzeżenia zostały wysłane do mieszkańców Wilna, Trok i Elektren. Z powodu zagrożenia zamknięte zostało także lotnisko w Wilnie. Jak poinformował przed chwilą rzecznik lotu, samolot do Wilna wraca do Warszawy. Z powodu zagrożenia w powietrzu, jak podały litewskie władze, znajduje się niezidentyfikowany obiekt. Siły powietrzne podejmują działania, by można go było zneutralizować. Ostatnie negocjacje pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie bez przełomu. Wysłannik amerykańskiego prezydenta Jared Kushner stwierdził, że sporne nadal pozostają kwestie terytorialne. Jak powiedział 5 września Władimir Putin, on nakreślił linię wyznaczającą to, co chce osiągnąć, a żąda od Ukrainy całego Donbasu. Strona ukraińska domaga się natomiast zawieszenia broni na obecnej linii frontu i międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa. Będzie rządowe wsparcie dla rolników, którzy najbardziej ucierpieli podczas tegorocznego lata, zapewnia minister rolnictwa. Podczas dożynek w Spale Stefan Krajewski wskazywał szczególnie na hodowców rzepaku, bo to oni stracili największą część swoich upraw.
6: Ze względu najpierw na brak opadów, a później w momencie, kiedy już był rzepak gotowy do zbioru, pojawiły się opady, które spowodowały, że część tego rzepaku wysypała się, została na polu. To dodatkowo podnosi koszty, bo trzeba zniszczyć to, co wyrosło, tak zwane samosiewy.
4: Pierwsze pieniądze trafiły już do najbardziej poszkodowanych. Najgorsza sytuacja jest w środkowej Polsce. Dziesiątki tysięcy osób demonstrowało w Niemczech przeciwko partii Alternatywa dla Niemiec. To efekt wyborczego zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt. Szczególnie liczne wiece odbyły się dziś w Berlinie, Monachium, Lipsku, Magdeburgu i Moguncji. W Düsseldorfie 20 tysięcy osób wzięło udział w marszu pod hasłem Ani kroku wstecz przeciwko mowie nienawiści. W Hamburgu z kolei demonstrowano pod hasłami Czas działać, wolności trzeba bronić. Jak rozmawiać z osobą, która przeżywa kryzys psychiczny? Jak udzielić pierwszej pomocy? Na te pytania odpowiada pierwszy w Polsce film interaktywny Siła relacji, rozmowa, która ratuje życie.
7: Każdy może pomóc osobie w kryzysie psychicznym, wykorzystując zasadę 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj i zareaguj, wyjaśnia suicydolog dr Halszka Witkowska.
8: Pamiętajmy, że pytanie o myśli samobójcze ratuje ludzkie życie. Nic się nie stanie złego, jeżeli zapytamy, a ktoś nie ma takich myśli samobójczych. Ale jeżeli powie, że je ma, to zróbmy z tego od razu najważniejszy temat naszej rozmowy.
7: Interaktywny film dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej w przypadku kryzysu rówieśnika przygotowała Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy, mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
9: Nasz film interaktywny pokazuje, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje.
7: Film Siła Relacji jest dostępny na stronie Życie Warte Jest Rozmowy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Aktualnie chmurzy się w całym kraju i może popadać deszcz jedynie na Podkarpaciu. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia, i tam parasole na pewno się nie przydadzą, a na termometrach od 17 do maksymalnie 21 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarze 13. Ponad 200 osób podróżuje pociągiem relacji Kijów-Warszawa, w którego lokomotywę przy polskiej granicy uderzył rosyjski dron. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Biegacze z Katowic wyruszyli w stronę Warszawy, aby uczcić poległych bohaterów. Jutro chcą dotrzeć do grobu księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz ewangelicki Jan Byrt z parafii w Szczyrku rozdawał dziś piłki do gry w siatkówkę. To kolejna odsłona jego akcji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 206 osób podróżuje pociągiem Kijów-Warszawa, który po rosyjskim ataku ma około 370 minut opóźnienia. PKP Intercity informuje, że wśród pasażerów nie ma polskich obywateli. Do ataku doszło około 2 km od polskiej granicy. Skład jest już na przejściu granicznym w Dorohusku i po odprawie ma ruszyć w kierunku Warszawy.
2: Zastępca dyrektora Ukrzaliznicy Aleksandr Szewczenko powiedział mi, że przed uderzeniem wszystkich ewakuowano. Dzięki szybkiej reakcji Centrum Monitoringu Ukrzaliznicy udało się uniknąć tragedii, ponieważ nasza drużyna i obsługa pociągu zostały wcześniej ostrzeżone. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani, podobnie jak kolejarze. Rosyjski dron trafił w lokomotywę na stację Jagodzin, około 2 km od granicy z Polską. Szewczenko zapewnia, że ruch został już wznowiony. Obecnie pociąg Kijów-Warszawa, także pociągi jadące z kierunku Warszawy mają opóźnienie, ale ruch został wznowiony i trafienie w lokomotywę w żaden sposób nie wpływa na dalszy ruch. PKP Intercity zaznacza, że do ataku doszło na terytorium Ukrainy, zanim skład został przyjęty przez polskiego przewoźnika.
0: A te informacje przedstawił Państwu Mateusz Czmiel.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sprzed kopalni Wujek w Katowicach ruszył 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Uczestnicy pokonają ponad 300 km do grobu księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Pomysłodawcą i organizatorem biegu jest społecznik i były pracownik kopalni Wujek, Marian Gruszka z Knurowa.
3: Ekipa bardzo odmłodniała. Biegną biegacze, którzy są młodsi od moich dzieci. Także to dla mnie jest jakieś takie szczególne przesłanie. To jest taki żywy przekaz. Trzeba się przygotować i to długo trzeba przygotować, żeby pokonać 320 kilometrów. Coś od siebie trzeba dać, ale najważniejsze, że biegniemy po raz kolejny z tym przekazem od 9 górników z Wujka do błogosławionego księdza Jerzego i wykazujemy w tym dużą cierpliwość i takie samo zaparcie.
0: Biegacze dotrą do celu jutro, poinformujemy o tym na antenie Radia Katowice. Ksiądz Jan Byrt z parafii ewangelickiej w Szczyrku od wielu lat wykorzystuje popularne dyscypliny sportowe, aby zachęcać dzieci i młodzież do aktywności oraz wspólnej zabawy. Dziś w kościele na Salmopolu podczas nabożeństwa zbierano piłki do siatkówki.
4: My w ogóle jesteśmy parafią, która widzi, co się w świecie dzieje. Jeżeli są mistrzostwa w piłce siatkowej, to zbieramy wtedy piłki siatkowe. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były sportowo ukształtowane, nie siedziały przed telefonem. Chcę zaprosić dzieci, młodzież, które by chciały posłuchać Ewangelii, Słowa Bożego, modlitwy, a potem po nabożeństwie rozdamy tyle tych piłek, ile mamy.
0: W akcję włączyło się wiele osób oraz instytucji. Piłki podarowali m.in. prezydent Karol Nawrocki, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, radny wojewódzki Marcin Szarek, wojewoda śląski Marek Wójcik czy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej po raz pierwszy pielgrzymują rodziny. Spotkanie w Piekarach Śląskich rozpoczęło się o 11.30 i potrwa do wieczora, do około godziny 19.00. Jego głównym celem jest integracja oraz umocnienie więzi rodzinnych mieszkańców regionu. Inicjatywa stanowi nowe przedsięwzięcie o zasięgu diecezjalnym i jest skierowane do wielopokoleniowych rodzin. Uczestnicy mają również możliwość indywidualnego nawiedzenia bazyliki. Równolegle na terenie przyległym do sanktuarium powstała strefa dziecięca z animacją. 13.04 na zegarze. Dziś zachmurzenie w Śląskiem jest umiarkowane i duże, okresami z przejaśnieniami. Po południu spodziewane są słabe przelotne opady deszczu. Termometry wskazują do 19-20 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w rejonach podgórskich. Ciśnienie spada, aktualnie wynosi 1020 hektopaskali, a biometr jest obojętny. Pogoda nie ma zatem większego wpływu na to, jak się czujemy.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400.

0: 400 691 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Eskalacja ataków, rosyjskie drony coraz bliżej polskiej granicy. W związku z sytuacją zagrożenia premier zwołuje specjalną naradę z szefami służb. Fani się doczekali, Céline Dion powróciła na scenę po 6 latach i znowu zachwyciła. Rosyjski dron, który uderzył w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską, trafił w stację benzynową. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Kolejny dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry od polskiej granicy. PKP Intercity poinformowały, że wśród pasażerów nie było Polaków, a samo zderzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy. Nikt nie ucierpiał. Pociąg będzie dalej kontynuował podróż w kierunku Warszawy. Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał: wydarzenia te traktujemy z najwyższą powagą. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata, czytamy we wpisie. Generał Jarosław Kraszewski zwraca uwagę, że Putin eskaluje, wykorzystując możliwości dronów o napędzie odrzutowym, a te robią różnicę.
3: Są w stanie szybko przemieścić je na dość znaczne odległości, przenosząc większe ładunki niż dotychczas i uderzać w taką infrastrukturę, w którą do tej pory nie uderzali, czyli w stacje kolejowe, w pociągi znajdujące się na tych stacjach blisko granicy, właśnie z krajami bukareszteńskiej dziewiątki.
2: Litewskie służby odwołały alerty ogłoszone w związku z możliwością pojawienia się drona w przestrzeni powietrznej, a to oznacza, że samolot LOT-u wykonujący rejs do Wilna, który został zawrócony, ponownie uda się w ten rejs.
4: W przestrzeni powietrznej operowały natowskie myśliwce, które stacjonują w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach w ramach misji Baltic Air Policing. W związku z potencjalnym zagrożeniem lotnisko w Wilnie zostało tymczasowo zamknięte. Z tego powodu samolot polskich linii lotniczych LOT wykonujący rejs z Warszawy do Wilna musiał zawrócić do polskiej stolicy. Wileńskie lotnisko jest już czynne. Jak poinformował rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, po wylądowaniu w Warszawie i uzupełnieniu paliwa samolot ponownie poleci do Wilna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: A w związku z eskalacją rosyjskich ataków tuż przy polskiej granicy na godzinę 17 premier Donald Tusk zwołał naradę z szefami wszystkich służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim powraca temat bezpieczeństwa kominów i instalacji. Nie czekajmy z kontrolą do ostatniej chwili, apelują kominiarze. Sprawny komin może uchronić przed pożarem, a dobra wentylacja przed zatruciem tlenkiem węgla. O tym, co należy sprawdzić przed startem sezonu grzewczego, Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
5: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Podczas ubiegłorocznej zimy z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób. Królowa powróciła, tak fani Céline Dion komentują jej powrót na scenę po 6 latach przerwy spowodowanej nieuleczalną chorobą. Gwiazda rozpoczęła właśnie serię koncertów w Paryżu.
6: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób. Wśród nich wiele znanych nazwisk. Między innymi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Występ bardzo pozytywnie oceniła również francuska prasa, która pisze o wielkim powrocie Dion, choć podkreśla, że artystka nie odzyskała jeszcze w pełni swoich dawnych możliwości wokalnych z powodu zespołu sztywnego człowieka, z którym zmaga się od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: A sobotni występ był pierwszym z serii 26 koncertów, jakie zaplanowała kanadyjska gwiazda. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Aktualnie najwięcej chwil ze słońcem na wschodzie kraju oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym pochmurno i możliwy deszcz, najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem. 16 stopni, najcieplej 21 w Szczecinie.
7: Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Jest 15. Jeszcze dziś po południu premier Donald Tusk będzie omawiał z ministrami i szefami służb nocne ataki Rosji na Ukrainę w pobliżu polskiej granicy. Jeden z dronów uderzył w lokomotywę pociągu z Kijowa do Warszawy. Na osiedlu Staszica w Jastrzębiu-Zdroju ma powstać przestrzeń do wypoczynku oraz integracji. Zajrzymy również do Bytomia. Miasto kolejny raz spróbuje wyłonić wykonawcę przebudowy ulicy Piłsudskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Za 2 godziny rozpocznie się odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy. Zwołał ją premier Donald Tusk, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. W odprawie wezmą udział ministrowie obrony oraz spraw wewnętrznych i szefowie służb. W związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alertę, a wojsko poderwało myśliwce i śmigłowce. W niektórych powiatach województwa lubelskiego zawyły syreny. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, zapewnia rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
2: Mieliśmy bardzo blisko granicy uderzenia Federacji Rosyjskiej za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, również w wersjach odrzutowych, więc niebezpiecznie, stąd decyzję Dowódcy Operacyjnego, między innymi o zaangażowaniu właśnie lotnictwa myśliwskiego, śmigłowców. Około godziny 4 wystartowała pierwsza para samolotów F-16, która była później podmieniona przez następną parę oraz śmigłowiec Mi-17, który również operował w naszej przestrzeni i zabezpieczał ją. Nasze systemy nie zaobserwowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
0: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację paliw w Jagodzinie po ukraińskiej stronie, tuż przy granicy z Polską. Do ataku doszło około kilometra od przejścia granicznego w Dorochusku. Teraz wracamy do tematu zaatakowanego przez rosyjskiego drona pociągu relacji Kijów-Warszawa, który z 6-godzinnym opóźnieniem jedzie do stacji docelowej.

0: zakład doszło około 2 kilometrów od granicy z Polską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na osiedlu Staszica w Jastrzębiu-Zdroju ma powstać przestrzeń do wypoczynku oraz integracji. Będzie zlokalizowana pomiędzy szkołą podstawową nr 19, a trzecim liceum ogólnokształcącym. O planowanych zmianach mówi prezydent miasta Michał Urgoł.
2: Będzie nowe oświetlenie, ławki, siedziska i kosze na odpady, a charakterystyczne trójkątne placyki nadadzą temu miejscu zupełnie nowy wygląd. Zadbamy też o istniejące drzewa i zieleń. I właśnie ta zieleń będzie tutaj bardzo ważna. Pojawią się nowe rabaty, a na nich m.in. róże, hortensje czy trawy ozdobne. Zależy nam, żeby było nie tylko funkcjonalnie, ale przede wszystkim po prostu ładnie.
0: Prace na osiedlu Staszica już się rozpoczęły i potrwają do listopada. Czy ulica Piłsudskiego w Bytomiu zostanie przebudowana? Miejski Zarząd Ulicy Mostów wkrótce rozpocznie poszukiwania firmy, która podejmie się tego zadania. Zaplanowana inwestycja ma rozwiązać problem zalewania tej ulicy podczas intensywnych opadów deszczu. Obejmie m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego pod placem Jana III Sobieskiego, a także przebudowę układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego. To będzie kolejna już próba wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie tego zadania. Poprzedni przetarg unieważniono, ponieważ najniższa zaproponowana wycen była o prawie 11 milionów złotych wyższa niż kwota zarezerwowana na ten cel przez miasto. 4 minuty po 15 mamy dla Państwa garść informacji pogodowych. Po południu i wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie regionu spodziewane są opady deszczu. Teraz na termometrach do 20 stopni, w nocy od 11 do 14. W tym wydaniu informacji Radia Katowice to już wszystko. Kolejne punktualnie o 16 przedstawi Karolina Michalik. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia jutro.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Premier reaguje na ataki Rosji. Jeszcze dziś specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Pociąg relacji Kijów-Warszawa z 6-godzinnym opóźnieniem po ataku drona. To na polskiej wsi bije serce Polski, mówił prezydent podczas dożynek w Tryńczy na Podkarpaciu. Rosja eskaluje napięcie tuż przy polskiej granicy. Jeden z dronów uderzył zaledwie 800 metrów od naszej granicy, trafiając w stację benzynową. Drugi, 2 kilometry od granicy, uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Obrona powietrzna poderwała myśliwce bojowe NATO. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, mówił podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
5: Mieliśmy bardzo blisko granicy uderzenia w Federacji Rosyjskiej za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, również w wersjach odrzutowych, więc niebezpiecznie, stąd decyzje dowódcy operacyjnego m.in. o zaangażowaniu właśnie lotnictwa myśliwskiego, śmigłowców. Około godziny 4 wystartowała pierwsza para samolotów F-16, która była później podmieniona przez następną parę oraz śmigłowiec Mi-17.
4: Zaatakowany przez rosyjskiego drona pociąg relacji Kijów-Warszawa z 6-godzinnym opóźnieniem jedzie do stolicy, przejechał już przez Dorohusk i Chełm.
6: Kończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia i w Warszawie Wschodniej będzie około godziny 16.20. Wśród pasażerów pociągu Kijów Express nie ma obywateli polskich. Pociąg jest prowadzony przez lokomotywę polską i aktualne jego opóźnienie to jest około 360 minut.
4: Mówiła Anna Zakrzewska z PKP Intercity. W związku z eskalacją rosyjskich ataków premier zwołał na dziś specjalną odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Z kolei rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem przez działającą w BBN dyżurną służbę operacyjną, a ta jest w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Będę strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo to tutaj bije serce Polski, mówił prezydent podczas dożynek prezydenckich w Tryńczy na Podkarpaciu. Podczas swojego wystąpienia Karol Nawrocki podziękował rolnikom i hodowcom za ich ciężką pracę w ostatnim roku. Podkreślał, że polska wieś zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich, a Podkarpacie to ziemia ludzi pracowitych, którzy od pokoleń są strażnikami tradycji i dziedzictwa kulturowego. Już ponad 100 miliardów dolarów wydali Amerykanie na benzynę i olej napędowy, a kwota ta stale rośnie. Najnowsze dane, monitorowane od pierwszego dnia wojny z Iranem, przedstawił właśnie Uniwersytet Browna.
7: Autorzy opracowania dotyczącego kosztów energetycznych wojny z Iranem zauważają, że ceny paliwa to tylko jeden z aspektów skutków wojny, ale są one pokrywane bezpośrednio z kieszeni Amerykanów. Eksperci szacują dodatkowo obciążenie finansowe gospodarstw domowych, porównując rzeczywiste ceny benzyny.

0: i oleju napędowego z hipotetycznym scenariuszem braku konfliktu opartym na historycznych trendach cenowych w ciągu ostatnich. Jednak ostatnio przyznał, że wartości ropy prawdopodobnie nie obniżą się przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi, do których dojdzie w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Według najnowszego raportu OPEC w sierpniu produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej była najniższa od 1990 roku. Ponad 200 mieszkańców i turystów ewakuowano w środku nocy z chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru, który strawił 3,5 tysiąca hektarów lasów. Wyspa leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Krótko przed północą mieszkańcy i turyści z miasteczka Milna i okolicznych terenów zostali wezwani do ewakuacji, gdy płomienie zbliżyły się do ich domów. Do transportu użyto łodzi należących do lokalnego portu i policji wodnej. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła starsza kobieta. Podczas ewakuacji wypadła ze statku. W wyniku pożarów uszkodzonych zostało około 56 km kwadratowych ziemi. Cała wyspa Brač to powierzchnia około 400 km kwadratowych.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. 44% prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Adam Malecki.
4: Nasi siatkarze zagrają dzisiaj w trzecim meczu Mistrzostw Europy. Potem jakby straty seta pokonali Portugalię i Izrael. Dzisiaj zmierzą się w Sofii z Macedonią Północną. Spotkanie z kolejnym niżej notowanym rywalem będzie okazją do sprawdzenia szerokiej kadry, mówi środkowy Bartłomiej Lemański.
5: My robimy swoje i fajnie też, że mamy taki skład, że możemy naprawdę sobie go rotować jak chcemy i powiedzmy odpowiednio lokować te siły na cały turniej. Kolejny mecz gdzieś tam pokazaliśmy, że jesteśmy dosyć pewni i gramy swoją siatkówkę i na tym się skupiamy.
4: Początek meczu o 18:00. W piłkarskiej Ekstraklasie w pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu 8 kolejki Wisła Płock pokonała 3-1 Krakowie. W trwającym meczu Pogoń w Szczecinie podejmuje wieczystą Kraków, jest 0-0. O 17:30 przy Łazienkowskiej zagrają Legia Warszawa z Widzewem Łódź. W pierwszej lidze Unia Skierniewice pokonała 3-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Grają w Gdańsku, gdzie Lechia remisuje bezbramkowo z Miedzią Legnica. Ciekawiej będzie w ligach zagranicznych, a w Premier League szczególnie. O 17:30 zagrają w derbach Manchesteru United i City. W sportach motorowych w MotoGP Grand Prix San Marino wygrał Marc Marquez z Ducati. Drugie miejsce zajął jego brat Alex, a trzecie inny Hiszpan Juan Martin. Marc jest liderem klasyfikacji generalnej. Na początku wyścigu ku rozpaczy włoskich kibiców z toru wypadli Marco Bezzecchi i Pecco Bagnaia. W Formule 1 rozpoczął się przed chwilą wyścig o Grand Prix Hiszpanii. Z pole position ruszał Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Z drugiego pola lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Jeszcze Ekstraliga żużlowa. W pierwszym meczu utrzymanie Włókniarz Częstochowa przegrał u siebie ze Stalą Gorzów 43-47. Teraz w sporcie to już wszystko. Zapraszamy na trzecią stronę medalu wraz z Krzysztofem Uniewskim.
1: W tym momencie najwięcej chwil ze słońcem tylko na wschodzie kraju. Poza tym pochmurno i możliwy deszcz. Najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni. Najwyższa temperatura w Szczecinie 21.
6: Autopromocja.
7: Dlaczego nie mi?
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
8: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

DJs.

0: Jest 16. Minister aktywów państwowych komentuje atak na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Tym razem Rosja zapukała do polskich i unijnych drzwi. Charytatywna akcja odwołana po tym, jak Polak został zaatakowany w czeskiej Ostrawie. Atak miał tło rasistowskie. Napastnicy pomylili mężczyznę z Ukraińcem. W cyklu Niedziela z dokumentem dziś żywieckie kino Janosik zaprosi na film Sny o słoniach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Tym razem Rosja zapukała do polskich i unijnych drzwi. W ten sposób minister aktywów państwowych Wojciech Balczun komentuje atak na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Minister podkreślił, że jako osoba przez wiele lat związana z polskimi kolejami, a także były szef kolei ukraińskich, szczególnie przeżywa wszystkie te dramatyczne relacje. Ukraina, broniąc swojej niepodległości, walczy o nas, a zagrożenie ze strony Rosji nie jest wymysłem lewackiej propagandy, napisał Wojciech Balczun w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu. Skład z 6-godzinnym opóźnieniem jedzie dalej do stacji docelowej. Przejechał już przez Dorohusk i Chełm. Pobicie w czeskiej Ostrawie doprowadziło do odwołania charytatywnej wyprawy rowerowej Kuby Heisiga, który planował przejechać 800 km wzdłuż historycznych granic Górnego Śląska. Mężczyzna został zaatakowany na tle narodowościowym, ponieważ napastnicy pomylili go z obywatelem Ukrainy z powodu noszonego przez niego kapelusza w żółto-niebieskich barwach Górnego Śląska. Jak relacjonował poszkodowany, sprawcy powalili go na ziemię, kopali go po głowie, twarzy oraz plecach, próbowali siłą zabrać nakrycie głowy, wykrzykując przy tym wulgarne hasła pod adresem obywateli Ukrainy. Po zdarzeniu rowerzysta spędził cały dzień na szpitalnym oddziale ratunkowym oraz komisariacie w Ostrawie. Sprawą zajmują się obecnie czescy funkcjonariusze. Na prośbę rodziny mężczyzna wrócił już do domu. Celem inicjatywy pod nazwą

0: komercyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem spod Jasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
1: Najpierw samorządowcy, potem my, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń, które pojawiły się w momencie, w którym znacznie ograniczono ruch na katowickim węźle kolejowym.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów Kolei Śląskich. W cyklu Niedziela z dokumentem żywieckie kino Janosik przygotowało dziś wyprawę do Afryki. Będzie to film Sny o słoniach. Autor wybrał się z kamerą w daleką przeszłość na poszukiwanie prasłoni afrykańskich, takich jak odtworzony niedawno egzemplarz prezentowany w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, tłumaczy Łukasz Pezdak.
2: Dr Steve Boyce tropi ukrywające się przed człowiekiem stado na niezamieszkałych terenach Angolii. Sam Herzog mówi, że podobnie jak w przypadku wielu jego filmów, jest to eksploracja snów i wyobraźni zestawionych z rzeczywistością. A film zabrał go do miejsca, które miejscowe plemiona nazywają krainą na końcu świata.
0: Na początek tej wyprawy na koniec świata w żywieckim Janosiku dziś o 18.30. Chmury i deszcz tej nocy prognozują synoptycy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Przed godziną 17 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Dość spokojna popołudniowa ta część niedzieli na drogach regionu. Owszem, kilka zdarzeń z ostatniej godziny. Łączny meldunek opiewa na tę porę na 50 zdarzeń zgłoszonych, jeśli chodzi o niedzielę. Kilka wypadków. Częstochowa, ulica Legionów, to akurat sprzed pół godziny stłuczka zgłoszona, dwuosobowych aut. Wola Mokrzewska, podobna sytuacja. I powiat bielski, najnowsze doniesienie o potrąceniu rowerzysty. Z tym, że tutaj dramatu nie będzie, jak wstępnie śląska drogówka przekazuje. Dobre warunki do jazdy oczywiście w całym regionie. Chwilowe spiętrzenia sygnalizujemy oczywiście tam, gdzie remontowe dłuższe zwężenie, co wymusza jednak wolną jazdę, a nawet chwilowy postój. I tak się dzieje na odcinku autostrady A1 między Dobieszowicami a Siemonią, obustronnie zresztą. Podobna sytuacja na Krajowej 78 teraz w Reptach, stąd właśnie sygnał o spowolnieniu przejazdu. Teraz jeszcze przywołuję odcinek remontowany autostrada 1 pod Woźnikami, jadąc w stronę Częstochowy. Tu sznur pojazdów akurat. Na tę porę A4 między Gliwicami, Katowicami a Krakowem, no ze sporym natężeniem ruchu w obie strony, ale dość sprawny przejazd. Z tym, że chwilkę stracimy oczywiście na odprawie w punkcie poboru opłat tutaj w Mysłowicach, Brzęczkowicach, zresztą w obie strony. Natężenie spory ruchu sygnalizujemy na alternatywnej drodze do A4. Mówię o odcinku drogi 94, tak zwany Olkuski tranzyt przywołuje. I tutaj odcinek Olkusz-Bukowno-Sławków Dąbrowa Górnicza mocno przeciążony, przypominając, że utkniemy na kilka minut również przede wszystkim w Olkuszu. Tarnowskie Góry, Święto Miasta, koncerty, a więc też trzeba po pierwsze mądrze znaleźć miejsce do zaparkowania, no i uważać na pieszych. Bezpiecznej jazdy oczywiście życzy autoradio dla wszystkich, którzy teraz wracają gdzieś do domów. Oby był to bezpieczny powrót. Alarmowy telefon autoradia 69.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosjanie atakują tuż przy polskiej granicy. Drony trafiły w pociąg i stację benzynową. A wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek czeka, aż prezydent przyjmie od niego ślubowanie. Donald Trump winą za kryzys paliwowy obarczył prezydenta Ukrainy. Za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna narada premiera z szefami służb. To pokłosie serii ataków Rosji w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, do których doszło dziś w nocy i o poranku. Jeden z dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry od naszej granicy. Jedną z pasażerek była ukraińska piosenkarka Ola Polakowa. Jak relacjonuje, skład był tego dnia trzykrotnie ewakuowany. Podczas trzeciej ewakuacji pasażerowie uciekali w pole, a chwilę później usłyszała uderzenie.
7: Ten
6: pociąg trafił szachet, słyszeliśmy to, dzięki Bogu byliśmy już daleko, bo bardzo szybko uciekliśmy. Byłam z młodszą córką, szczerze mówiąc, jestem przerażona.

0: W ужасе.
1: W nocy zaatakowana została także stacja paliw 800 metrów od granicy z Polską, w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Kierowanie ataków coraz bliżej zachodnich granic Ukrainy ma jeden cel, mówił w TVP Info generał Mieczysław Cieniuch.
2: Eskalacja konfliktu na te granice, dwie, ma na celu utrudnienie zaopatrywania Ukrainy w środki ze strony sojuszników. A zbliża się zima i odcięcie zaopatrywania będzie miało duże znaczenie. A więc my musimy być po prostu gotowi na eskalację.
1: W nocnym i porannym ataku na Ukrainę Rosja użyła ponad 450 dronów. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek czeka, aż prezydent przyjmie od niego ślubowanie. Karol Nawrocki wciąż nie zdecydował, bo ma wątpliwości, czy były minister ma wymagany 10-letni staż radcowski. Nie ma żadnych wątpliwości odnośnie kompetencji sędziego Berka, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego w różnych aktywnościach zawodowych, prawniczych, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
1: Prezydent ma prawo mieć wątpliwości, czy kandydat na sędziego spełnia określone wymogi, mówi poseł PiSu Michał Wójcik.
4: Ustawodawca po to ustawił go w tym miejscu, żeby w istocie również miał prawo sprawdzać, a to wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, miał prawo również odnosić się do całego procesu wyboru takiej osoby. No, gdyby tak było, to by napisał ustawodawca, że przed kolumną można sobie ślubowanie złożyć, ale chce, żeby organ państwa konkretny to ślubowanie przyjął albo nie przyjął.
1: Nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału. Odpowiedź o takiej treści przesłał do Kancelarii Prezydenta szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoborów paliwa. Pan Zełenski musi zrozumieć jedną rzecz, zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru tego surowca. Ukraińskie dowództwo prowadzi skoordynowaną strategię niszczenia właśnie infrastruktury paliwowej w głębi Rosji. Od początku działań na masową skalę ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły w dziesiątki obiektów przemysłu naftowego, co według szacunków wyłączyło z eksploatacji ponad 30% rosyjskich mocy rafineryjnych. W Suchowoli na Podlasiu uczczono 79. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty pod pomnikiem duchownego, otwarto również wystawę Popiełuszko w rzeźbie, a w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową z udziałem wielu młodych ludzi, dla których ksiądz Jerzy jest niekwestionowanym autorytetem.
5: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
6: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
7: To jest postać pełna autorytetu, przede wszystkim dla młodzieży. Inspirująca, pokazująca te wartości uniwersalne, których każdy z nas powinien się trzymać. Prawda, nadzieja, pokój, walka o wolność i wiarę.
8: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzym.
9: Bratanek księdza Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
8: Ważne jest, żeby właśnie młodzież się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
1: Ksiądz Jerzy Popiełuszko został brutalnie zamordowany 19 października 1984 roku we Włocławku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 16 lat temu kapelan Solidarności został beatyfikowany. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Aktualnie rozpogodzenia tylko na wschodzie kraju oraz na Podkarpaciu, poza tym pochmurno i pada. Najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni, najcieplej w Szczecinie 21.
11: Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: proszę usiąść. Numer pańskiej karty?
1: 255.
2: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać.
1: Na wynik.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: 400.
2: Jest 17. Rozpoczyna się odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami w pobliżu polskiej granicy. Radosław Sikorski zapowiada zwiększenie starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. W informacjach także o sprzęcie do nauki pierwszej pomocy, jak i trafi do szkół podstawowych w powiecie bielskim.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Karolina Michalik, zapraszam. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy rozpoczyna się odprawa, zwołał ją premier Donald Tusk. W odprawie biorą udział szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb. W nocy zaatakowana została stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać uszkodzone i płonące samochody ciężarowe. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu. Atak na pociąg miał miejsce przed przejęciem składu przez PKP Intercity, poinformowała spółka. Pociągiem podróżowało ponad 200 osób. Wśród pasażerów nie było obywateli Polski. PKP Intercity przekazało przed momentem, że pociąg przyjechał do Warszawy około 16. Radosław Sikorski zapowiada intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
4: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły.

0: Turysta zgłosił ratownikom przed południem przypadkowy świadek. Ratownicy poprosili o wsparcie załogę śmigłowca medycznego, która zebrała na pokład dwóch słowackich GoPro-wców. Na miejsce wypadku opuszczono ich przy pomocy wyciągarki. Ratownicy stwierdzili, że mężczyzna nie żyje. Ciało turysty zostało następnie przetransportowane do Starego Smokowca. Ratownicy poinformowali, że na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. 40-letni Polak został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 6 fantomów i defibrylatorów do nauki udzielania pierwszej pomocy trafi do szkół podstawowych w powiecie bielskim. Najlepszych w jubileuszowym 15. powiatowym konkursie udzielania pierwszej pomocy. To jeden z trzech konkursów kierowanych do dzieci i młodzieży w tym roku szkolnym, mówi Lucyna Majewska, naczelnik wydziału. Chodzi o szeroko pojętą profilaktykę, w szczególności edukację zdrowotną, która przyda się też w dorosłym życiu.
2: Te zestawy trafią do kolejnych szkół podstawowych na terenie powiatu bielskiego i mając na uwadze, że już 4 takie zestawy zostały wręczone, po wręczeniu w tym roku w każdej gminie będzie szkoła, która taki zestaw będzie posiadała.
0: Kolejne dwa konkursy starostwa to Jem zdrowo i kolorowo, przeznaczone dla przedszkolaków, oraz Jak dbam o zdrowie każdego dnia, w którym wiedzą wykażą się uczniowie klasy od 1 do 4 szkół podstawowych. Szczegóły dotyczące udziału we wszystkich konkursach zainteresowani znajdą na stronie Starostwa Bielskiego. Jutro ponownie chmury oraz deszcz. Termometry pokażą w regionie maksymalnie od 17 do 19 stopni. Wiatr będzie słaby.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Przed godziną 17 z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Dość spokojna popołudniowa ta część niedzieli na drogach regionu. Owszem, kilka zdarzeń z ostatniej godziny. Łączny meldunek opiewa na tę porę na 50 zdarzeń zgłoszonych, jeśli chodzi o niedzielę. Kilka wypadków. Częstochowa, ulica Legionów, to akurat sprzed pół godziny stłuczka zgłoszona, dwuosobowych aut. Wola Mokrzewska, podobna sytuacja, i powiat bielski. Najnowsze doniesienie o potrąceniu rowerzysty, z tym, że tutaj dramatu nie będzie, jak wstępnie śląska drogówka przekazuje. Dobre warunki do jazdy oczywiście w całym regionie. Chwilowe spiętrzenia sygnalizujemy oczywiście tam, gdzie remontowe dłuższe zwężenie, co wymusza jednak wolną jazdę, a nawet chwilowy postój. I tak się dzieje na odcinku autostrady A1 między Dobieszowicami a Siemonią, obustronnie zresztą. Podobna sytuacja na Krajowej 78 teraz w Reptach. Stąd właśnie sygnał o spowolnieniu przejazdu. Teraz jeszcze przywołuję odcinek remontowy. Montowany autostrada 1 pod Woźnikami, jadąc w stronę Częstochowy, tuż nur pojazdów akurat. Na tę porę A4 między Gliwicami, Katowicami a Krakowem, no ze sporym natężeniem ruchu w obie strony, ale dość sprawny przejazd, z tym, że chwilkę stracimy oczywiście na odprawę w punkcie poboru opłat tutaj w Mysłowicach, Brzęczkowicach, zresztą w obie strony. Natężenie spory ruchu sygnalizujemy na alternatywnej drodze do A4. Mówię o odcinku drogi 94, tak zwany Olkuski tranzyt przywołuje. I tutaj odcinek Olkusz-Bukowno-Sławków Dąbrowa Górnicza mocno przeciążony, przypominając, że utkniemy na kilka minut również przede wszystkim w Olkuszu. Tarnowskie Góry, Święto Miasta, koncerty, a więc też trzeba po pierwsze mądrze znaleźć miejsce do zaparkowania, no i uważać na pieszych. Bezpiecznej jazdy oczywiście życzy autoradio dla wszystkich, którzy teraz wracają gdzieś do domów, oby był to bezpieczny powrót. Alarmowy telefon autoradia 69.
3: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosyjskie ataki dronów tuż przy polskiej granicy, a w Centrum Bezpieczeństwa narada służb. Pod Gerlachem zginął 36-letni turysta z Polski. Paryż szykuje się na wizytę papieża Leona, służby wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W tym momencie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna rozpoczynać się specjalna narada premiera z szefami służb po serii ataków Rosji w pobliżu polskiej granicy. Jeden z dronów uderzył zaledwie 800 metrów od terytorium Polski. Szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski, przebywający obecnie w Kijowie, zwrócił uwagę, że Rosja użyła do dzisiejszych ataków swojej najnowocześniejszej broni.
7: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają

0: silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
1: W nocy zaatakowana została także stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło około 2 kilometrów od polskiej granicy. Nie dron, a stado ptaków spowodowało alert ogłoszony po południu na Litwie. W związku z zagrożeniem poderwane zostały natowskie myśliwce. To właśnie one ustaliły, że wojskowe radary wykryły stado ptaków, a nie dron. Podobne przypadki, jak przyznano, zdarzały się już wcześniej. Wolontariusze medyczni z Fundacji Humanusz sprawdzali swoje możliwości i różne scenariusze na wypadek powodzi czy wojny. Pod Warszawą stanęła mobilna klinika, w której można pomóc nawet 100 pacjentom dziennie. Na miejscu był Mariusz Pieśniewski.
2: To jest defibrylator. Najmniejszy, najlżejszy, jaki istnieje. Przejdź w tryb
3: i przyklej elektrody.
2: Możemy wybrać nagły przypadek dziecko i on już zaczyna działać z akumulatora bez potrzeby jakiegokolwiek zewnętrznego zasilania.
4: Pan ma w ręku coś, co wygląda jak mała golarka.
2: Tak, jest to myślę, że nawet mniejsze niż golarka, a jest to mobilne USG, które jest w pełni wodoodporne, identyczne na przykład używa lotnicze pogotowie ratunkowe, bo jeśli mówimy o tym, że musimy jako zespół od momentu wezwania, czyli w tym momencie dzieje się jakaś katastrofa, gdziekolwiek w Polsce, w ciągu 48 godzin najpóźniej przyjąć pierwszego pacjenta, a w całej Europie bądź okolicach w ciągu 72 godzin, to znaczy, że po przyjechaniu na miejsce mamy kilka godzin do tego, żeby móc przyjąć tego pacjenta. Stąd każdy element musi być idealnie do siebie skonfigurowany.
1: Po przybyciu na miejsce kryzysu wolontariusze mogą rozłożyć pierwsze elementy mobilnej kliniki w ciągu zaledwie kilkudziesięciu minut. Obóz jest w pełni autonomiczny energetycznie, a filtrowana woda może być przekazywana także miejscowej ludności. Tragedia w słowackich Tatrach. 36-letni Polak zginął pod Gerlachem. Jak informuje Horska Zachranna Służba, odpowiednik polskiego Topru, mężczyzna spadł z wysokości w okolicach Batyżowieckiej Próby. Jego ciało przetransportowano śmigłowcem do Starego Smokowca. Wraz z nim był też 40-latek, który nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny. Zbliża się wizyta Leona XIV we Francji. Pierwsza od 18 lat oficjalna pielgrzymka papieża do tego kraju. Zainteresowanie wizytą biskupa Rzymu jest ogromne. Na mszę w stolicy Francji zapisuje się 8 tysięcy osób dziennie.
5: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy. Centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: A ostatnim papieżem, który odwiedził Francję, był Benedykt XVI. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: W tym momencie pada na północy i zachodzie kraju, miejscami nawet intensywnie, a po południe najprzyjemniejsze pogodowo na wschodzie, bo tam sporo rozpogodzeń i całkiem przyjemna temperatura, 19-20 stopni. Najchłodniej tylko na Mazurach, Warmii i Suwalszczyźnie 17. Noc także będzie pochmurna i deszczowa, a temperatura od 10 do 14 stopni.
7: Sponsorem audycji.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: It's been a week. You've already found someone new. It's interesting how fast you found her. I don't understand how you could be moving on so fast, but it's fine.

się z kolegą, bo kolega jest od tego. Wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win.

0: Kultura to dźwięk.
1: 400.
2: Jest 17. Rozpoczyna się odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami w pobliżu polskiej granicy. Radosław Sikorski zapowiada zwiększenie starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. W informacjach także o sprzęcie do nauki pierwszej pomocy, jak i trafi do szkół podstawowych w powiecie bielskim.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Karolina Michalik, zapraszam. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy rozpoczyna się odprawa, zwołał ją premier Donald Tusk. W odprawie biorą udział szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służb. W nocy zaatakowana została stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Na nagraniach opublikowanych w sieci widać uszkodzone i płonące samochody ciężarowe. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu. Atak na pociąg miał miejsce przed przejęciem składu przez PKP Intercity, poinformowała spółka. Pociągiem podróżowało ponad 200 osób. Wśród pasażerów nie było obywateli Polski. PKP Intercity przekazało przed momentem, że pociąg przyjechał do Warszawy około 16. Radosław Sikorski zapowiada intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
4: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła.
2: Wicepremier odniósł się także do rosyjskich ataków niedaleko granicy z Polską. Powiedział, że należy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy. W Tatrach Wysokich zginął 36-letni polski turysta, poinformowało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów do Batyżowieckiej Próby pod szczytem Gerlacha. Upadek turysty zgłosił ratownikom przed południem przypadkowy świadek. Ratownicy poprosili o wsparcie załogę śmigłowca medycznego, która zebrała na pokład dwóch słowackich goprowców. Na miejsce wypadku opuszczono ich przy pomocy wyciągarki. Ratownicy stwierdzili, że mężczyzna nie żyje. Ciało turysty zostało następnie przetransportowane do Starego Smokowca. Ratownicy poinformowali, że na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. 40-letni Polak został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: 6 fantomów i defibrylatorów do nauki udzielania pierwszej pomocy trafi do szkół podstawowych w powiecie bielskim. Najlepszych w jubileuszowym 15. powiatowym konkursie udzielania pierwszej pomocy. To jeden z trzech konkursów kierowanych do dzieci i młodzieży w tym roku szkolnym, mówi Lucyna Majewska, naczelnik wydziału. Chodzi o szeroko pojętą profilaktykę, a w szczególności

0: konkursach zainteresowani znajdą na stronie Starostwa Bielskiego. Jutro ponownie chmury oraz deszcz. Termometry pokażą w regionie maksymalnie od 17 do 19 stopni. Wiatr będzie słaby.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: I w Polskim Radiu Katowice jeszcze przed 19 o sytuacji na drogach w regionie. W reporcie Autoradia Wojciech Pacula. Ponad 60 drogowych zdarzeń zgłoszono oficjalnie. To meldunek śląskiej drogówki, jak do tej pory z przewagą kolizji, ale i kilka wypadków po południową porą. Na szczęście nikt nie zginął. Kontrole trzeźwości ujawniły natomiast, że ponad 30 kierujących nie powinno w ogóle zdecydować się dziś na prowadzenie pojazdu. Sprzed mniej więcej godziny informacja o wypadku z Wolicławia Śląskiego. Tam doszło do zdarzenia motocyklisty z jadącym hulajnogą. Obaj użytkownicy ranni, ale lekko. Służby jeszcze na miejscu są tego zdarzenia. Do zdarzenia dwóch osób aut doszło także po południu w Tarnowskich Górach na Pyskowickiej. Tutaj też dwie osoby ranne. Ostatni sygnał o kolizji mamy z autostrady A1. Za woźnikami jadąc w stronę Częstochowej przed odcinkiem, gdzie remontowe zwężenie, akurat doszło do kolizji. Przejazd mocno utrudniony, ale utrzymany. Odcinki, gdzie na tę porę spiętrzenia pojazdów jeszcze wymuszą właśnie po pierwsze wolniejszy przejazd, czasem nawet postój do kilku minut, to S1 na południu kraju. Chodzi o ten odcinek od Żywca w stronę od Węgierskiej Górki do Przebędzy tutaj w stronę aglomeracji, a więc do Bielska, do Żywca, wolniutka jazda. Aglomeracja za Tychami na jedynce, postój w stronę Katowic, sznur aut przed bramkami na A4 w Mysłowicach, w Brzęczkowicach, taka standardowa sytuacja o tej porze. W obie strony przywołam jeszcze A1 w stronę Gliwic, gdzie przytkał nam się odcinek w okolicy Siemoni, niedaleko Pyrzowic. Tyle.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pilna odprawa służb z udziałem premiera w związku z eskalacją ze strony Rosji. Terror Putina puka do drzwi, mówi szef ukraińskiej dyplomacji i apeluje, sankcje na Rosję muszą zaboleć. Jeden człowiek i jeden cel, żołnierz z warmińskiej brygady pancernej pobiegnie dla podopiecznych hospicjum w Elblągu. Rosja uderza tuż przy polskiej granicy. Pierwszy dron trafia w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochu z Kijagodzin. Drugi uderza w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Podczas pilnej narady z szefami służb premier mówił o tym, że były informacje o nadchodzącej eskalacji właśnie przy granicy polsko-ukraińskiej.
5: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
4: Premier przyznał, że nie można wykluczyć, że w najbliższych tygodniach i miesiącach rosyjska eskalacja będzie dotyczyła także terytorium Polski.
6: Terror Путіна буквально стукає у двері Європейського Союзу і НАТО. Сьогодні недостатньо часткових рішень, потрібні сильні санкції, подальша військова підтримка України і максимальне посилення тиску на Росію. Москва має зрозуміти, кожен новий акт агресії лише збільшуватиме ціну війни. Ми проговорювали підхід, коли не чекати великих санкційних пакетів, а після кожного удару, масованого удару.
4: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sibicha mówił, że rosyjscy barbarzyńcy stoją u bram Europy i dlatego są potrzebne mocniejsze sankcje i koniec z półśrodkami. Wieś do Rochusk, obok której doszło do ataku dronów, nie ma żadnego schronu. Mieszkańcy przyznają, że żyją w strachu.
7: No fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy? Mam czwórkę dzieci, prawda? W tym momencie też myślę jako matka.
8: Mówią nam, że mamy wyjść z domu i udać się, ale gdzie?
9: Chyba ewentualnie gdzieś jakieś piwnice albo coś, nie wiem, do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Ale to też, to mówię, to durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
4: Gmina sprawdza, które z budynków mogłyby posłużyć za schrony, zapewnia wójt gminy Dorochusk Wojciech Sawa.
10: Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia. Prowadzimy badania, czy te budynki się do tego nadają.
4: Najbliższy punkt schronienia dla mieszkańców Dorochuska znajduje się 15 kilometrów od ich wsi. Władze Turcji nasilają działania wymierzone w społeczność LGBT+. Policja przeprowadziła naloty w Stambule, Ankarze i Izmirze w ramach rządowej akcji mającej na celu ochronę dzieci, instytucji rodziny oraz porządku społecznego. Zatrzymano w sumie 26 osób.

0: Minister Sprawiedliwości Turcji przekazał, że akcja odbyła się w ramach operacji Moja rodzina jest bezpieczna. Jeden człowiek i jeden ważny cel – pokonać ponad 230 km w mniej niż 30 godzin. A wszystko po to, by wesprzeć podopiecznych Elbląskiego Hospicjum. Taki cel postawił sobie Damian Krzysztofiak z 9. Warmińskiej Brygady Kawalerii Pancernej.
1: 237 kilometrów nadziei właśnie dlatego, że naszym zdaniem hospicjum może nie tyle daje nadzieję na wyzdrowienie, ale daje nadzieję na to, żeby nie być w tych ciężkich chwilach samemu, nadzieję na godność, na dobre traktowanie.
0: Każdy będzie mógł pobiec z Damianem choćby kawałek.
1: Lokalizator będę miał GPS cały czas przy sobie i moje położenie powinno być znane na żywo.
0: Damian Krzysztofiak wystartuje 23 października z olsztyńskiej Starówki. Trasę zakończy w Kępkach nad Nogatem.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ponad 21% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z urządzeń elektrycznych można korzystać bez ograniczeń. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Aktualnie pada na północy i zachodzie kraju, a po południe bez deszczu jedynie na wschodzie i tam 19-20 stopni, chłodniej tylko na Mazurach i Suwalszczyźnie 17. Noc będzie pochmurna i w większości regionów deszczowa od 10 do 14 stopni.
4: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko. Trzymała go za rękę delikatnie.

I zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl: co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej.

Jest 19. Premier Donald Tusk potwierdził, że w Ukrainie zaatakowano stację benzynową i skład pociągu towarowego na bocznicy niedaleko polskiej granicy. Jak się okazuje, chwilę przed rosyjskim atakiem był tam pociąg dyplomatyczny. Za chwilę szczegóły. W informacjach powiemy także o niezwykłym biegu, jaki wystartował dziś z Katowic.

0: lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy tego, takich zdarzeń. I wszystkie te spekulacje, że coś wleciało od strony ukraińskiej, czyli rosyjskiej w tym znaczeniu, też nie potwierdzamy, nic nie naruszało tej nocy polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Szef rządu spodziewa się, że najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo wzmożonych działań ze strony rosyjskiej. Niestety nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium, dodał. Krótko przed rosyjskim atakiem na lokomotywę na stacji Jagodzin przy granicy z Polską był pociąg dyplomatyczny. Podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw Unii Europejskiej oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Potwierdziły to Koleje Ukraińskie. W innym pociągu, który znajdował się na stacji w momencie ataku, był były szef CIA David Petraeus. Według ukraińskich kolei odrzutowy dron został wykryty przez dyspozytora centralnej grupy monitoringu. Polecenie ewakuacji pasażerów wydano 15 minut przed uderzeniem w lokomotywę. Kolej ocenia, że jednym z możliwych celów rosyjskiego drona mógł być właśnie pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał jednak ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Ukraińska kolej na bieżąco zmienia rozkłady jazdy w zależności od zagrożenia rosyjskimi atakami oraz dostępności tras. Ukraińska kolej informuje także o kolejnych próbach atakowania cywilnego taboru i apeluje do pasażerów o natychmiastowe wykonywanie poleceń dotyczących bezpieczeństwa.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Pokonają 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Formuła wydarzenia przyciąga ludzi, mówi współorganizator wydarzenia, szef Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz biegacz Robert Ciupa.
3: To już 21 lat biegacze biegną do Warszawy po to, aby przypomnieć, no i o czym, w Warszawie także o 9 górnikach z kopalni Wujek, bo to także na tym polega, upamiętnić księdza Jerzego Popiełuszkę, pokazać tą wspólną pamięć tych ofiar stanu wojennego z tamtego czasu. My cały czas w naszej instytucji szukamy nowych rozwiązań, szczególnie rozwiązań sportowych, bo to jest coś, co przemawia dzisiaj do ludzi i tak naprawdę w ten sposób także można opowiadać historię. I to jest chyba największą zaletą takich inicjatyw.
1: Biegacze dotrą do celu jutro. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, zamordowany przez komunistów w 1984 roku. W Rybniku młodzież marząca o własnej działalności gospodarczej może wziąć udział w konkursie na biznesplan. Uczestnicy muszą przeanalizować koszty oraz przedstawić koncepcję w przekonujący sposób. To okazja do rozwijania kreatywności, samodzielności i analitycznego myślenia, przekonuje Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.
4: Mamy ciekawą ofertę na rozwinięcie biznesu i swojej drogi zawodowej dla uczniów rybnickich liceów, techników i szkół branżowych. Jeśli macie pomysł na własny krok zawodowy, zgłoście się do Urzędu Miasta w Rybniku. Mamy pulę nagród, która opiewa na 12 tysięcy.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 8 października. W nocy nad regionem zachmurzenie będzie całkowite, ze słabymi opadami deszczu, a temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni. W dzień chmury z nami zostaną razem z okresowymi przelotnymi opadami deszczu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony zaatakowały przy polskiej granicy. Jest reakcja premiera Tuska. Atak dronowy wstrzymał pociąg z europejskimi politykami wracającymi z Kijowa. Był wśród nich Boris Johnson. Żukiem dla życia dotarli do Wilna. Finał niezwykłej akcji charytatywnej. Rosyjska eskalacja w pobliżu polskiej granicy jest faktem, mówi premier Donald Tusk. Zakończyła się narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa po porannych atakach na cele w Ukrainie, w bliskiej odległości od naszych przejść granicznych. Przed siedzibą RCB jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie zdarzenia potwierdziły polskie służby?
7: Premier Donald Tusk powiedział, że na rozpoczęciu tej specjalnej odprawy, że ma potwierdzenie o uderzeniu nie w pociąg pasażerski, ale w towarowy.
0: to, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.

0: Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Chojnacki podkreślił dobrą współpracę wojska z innymi służbami i gotowość na zestrzelenie dronów.
1: Koordynowaliśmy te działania i byliśmy, mówię jeszcze raz, w gotowości do tego, żeby podjąć działania skuteczne do zestrzelenia ewentualnych latających przestrzeń powietrzną polską.
0: Premier mówił, że oczekuje podjęcia działań zapobiegających efektom dezorganizacji np. pracy kolei czy zakładów pracy podczas ewentualnych ataków rosyjskich dronów. Podkreślił, że nic nie wskazuje na takie zagrożenie, ale nie można jego wykluczyć.
2: A o tym wszystkim Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Rosyjski dron uderzył w stację benzynową, o czym słyszeliśmy, kilometr od przejścia granicznego w Dorohusku. Do ataku doszło około 4 rano. Po kilku godzinach w miejscowości można było usłyszeć kolejny wybuch po trafieniu drona w pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami Dorohuska. Mówią, że obawiają się o swoje bezpieczeństwo.
3: A kto by się nie obawiał?
4: No jest jakiś tam lęk, bo tak jak pan widzi, są małe dzieci, żona pracuje na przejściu granicznym.
5: Tutaj w koło ludzie mówi, że powstawali z łóżek, co nie? Mnie akurat też pies obudzi, bo zaczął szczekać głośno, bo jest taka wrażliwa na jakieś dźwięki takie głośniejsze.
4: Mówiła teściowa, że nawet szyby się trzęsły w domu. Oni tam mieszkają od przejścia granicznego, jakieś 10 kilometrów, z tym, że tutaj mamy ściany w postaci budynków, tam natomiast tylko przez bagna.
2: We wsi Dorohusk mieszka kilkaset osób. Rosyjski atak dronowy przy granicy polsko-ukraińskiej wstrzymał pociąg z europejskimi dyplomatami i politykami wracającymi z Kijowa. Wśród ewakuowanych ze specjalnego składu byli doradca kanclerza Niemiec i były brytyjski premier Boris Johnson.
6: Günther Sauter, doradca Friedricha Merca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz Robin Wegener, poseł Zielonych, brali udział w stolicy Ukrainy w naradzie dotyczącej strategii rozmów pokojowych z Rosją. Deputowany do Bundestagu powiedział Szpiglowi, że te ataki dronów to ślepy terror wobec ukraińskiej ludności cywilnej i niebezpieczna eskalacja ze strony Putina. Polityk Zielonych oskarżył także Rosję, że jest coraz bardziej pozbawiona skrupułów i igra z ogniem tuż przy granicy Unii Europejskiej i NATO. Według magazynu w spotkaniu w bunkrze pod kijowskim hotelem uczestniczył również były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Pociąg z jego rodakami, a także politykami, dyplomatami i naukowcami z Włoch czy Francji o 5 rano został zatrzymany jeszcze w Ukrainie blisko granicy. Pasażerowie opuścili wagony, do których wrócili, gdy Ukraińcy potwierdzili brak zagrożenia ze strony kolejnych dronów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Teraz zmieniamy temat. Do Wilna dotarli uczestnicy akcji Żukiem dla Życia na rzecz jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Żuk, którym wyjechali z Krakowa 10 dni temu, przywitany został przez wolontariuszy oraz siostrę Michaelę Rak. Polska zakonnica założyła tę placówkę ponad 17 lat temu i od tamtej pory nią kieruje.
7: Sebastian Jaworowski, członek rodziny hospicyjnej, Fundacja L, przedsiębiorca z Łomży.
8: Trzęsę się cały, mam gęsią skórkę, zobaczcie, naprawdę widać to, ale jestem przeszczęśliwy. 10 dni, 1600 kilometrów, po kilka koncertów dziennie, po kilka spotkań, coś niesamowitego.
9: Świetna akcja, sprawa pilna, żółta. Życia dotarł właśnie do Wilna.
10: Aneta Górniewicz, wicedyrektor hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Wiele trudności żuk napotkał na swojej trasie. Tutaj też taki jest symbol, bo potrzebny jest człowiek, mechanik, który się zna na tym, nie? Podobnie jest też w przypadku naszych pacjentów. Często są słabi, bezbronni w wyniku choroby, ale gdy mają właśnie zespół hospicyjny i wtedy po prostu razem możemy pokonać te trudności, które się pojawiają w codzienności.
2: A na miejscu w hospicjum był nasz korespondent Kamil Zalewski. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: W nocy zachmurzenie duże, okresami umiarkowane opady deszczu. W zachodniej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie i nad morzem.
12: Sponsorem audycji była
13: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 20. Śląska Policja ogłosiła kolejny czarny alert drogowy. To znaczy, że doszło do śmiertelnego wypadku. Polska była gotowa do zestrzelania pocisków lecących w stronę granicy, poinformował o tym szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jeden z najważniejszych fragmentów Krajowej 94 w Bytomiu ma szansę na przebudowę. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Śmiercią 43-letniego kierowcy zakończył się tragiczny wypadek drogowy, do którego doszło w rejonie skrzyżowania ulic Faradaya i Legionów w Częstochowie. Dzisiaj około godziny 16:20 z nieznanych na razie przyczyn zderzyły się osobowe Audi kierowane przez 45-letniego mężczyznę oraz Fiat prowadzony przez 43-latka. Obaj uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala, jednak w wyniku odniesionych obrażeń kierujący Fiatem zmarł. Na miejscu wypadku szczegółowe okoliczności wyjaśniające przebieg tej tragedii prowadzą częstochowscy policjanci pod nadzorem prokuratora. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, poinformował o tym podczas zwołanej przez premiera odprawy w Rządowym Biurze Bezpieczeństwa.
2: Tu warto podkreślić, lądowe środki broni powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny tu nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
0: Generał Jarosław Chojnacki dodał, że niebo nad Polską było pilnowane przez siły lądowe i powietrne.
2: Polska przestrzeń powietrzna była dozorowana dzięki naziemnym systemom rozpoznania radiolokacyjnego. Widzieliśmy z naszych systemów rozpoznania radiolokacyjnego już w przestrzeni powietrznej ukraińskiej lecące obiekty w granicy Polski. Dodatkowo dowódca operacyjny oczywiście uruchomił lądowe środki obrony powietrznej rozmieszczone w części wschodniej kraju, w województwie oczywiście lubelskim i w województwie podkarpackim oraz oczywiście środki obrony powietrznej lotnictwa szybkiego, czyli F-16 oraz śmigłowce M-17 i Black Hawki. Dodatkowo w przestrzeni powietrznej polskiej również operował samolot rozpoznania radiolokacyjnego SAP-440.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Rosyjskie nocne ataki w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą. Tak zapewnił we wpisie na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, który uczestniczył w odprawie z premierem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Po odprawie pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska służby pozostają w pełnej gotowości. Monitorujemy sytuację i chronimy bezpieczeństwo Polaków, dodaje minister. Donald Tusk mówił podczas odprawy, że eskalacja działań Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Szef rządu, jak mówił, spodziewa się, że najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo wzmożonych działań ze strony rosyjskiej. Niestety nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium, dodał. Poinformował, że wspólnie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim będą się zastanawiali, w jaki sposób mobilizować sojuszników. Nie ulega wątpliwości, że musimy być przygotowani na wspólną reakcję, podkreślił. Jak dodał szef rządu, ataki tej nocy pokazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jeden z najważniejszych fragmentów drogi krajowej nr 94 w Bytomiu ma szansę na przebudowę. Chodzi o pracę na odcinku ulicy Piłsudskiego, na które to niebawem tamtejszy miejski zarząd ulicy Mostów ogłosi przetarg. To niezwykle ważna inwestycja, która ma na celu rozwiązanie problemu zalewania tej ulicy podczas intensywnych opadów deszczu, wyjaśnia rzeczniczka bytomskiego ratusza Małgorzata Węgiel-Wnuk.
3: To inwestycja, która obejmie m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego pod placem Jana III Sobieskiego, a także przebudowę układu drogowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Matejki do skrzyżowania z ulicą Chrobrego. Jest już gotowa kompletna dokumentacja projektowa inwestycji, wydane są niezbędne decyzje i pozwolenia na budowę.
0: To będzie kolejna już próba wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie tego

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Eskalacja Rosji coraz bliżej Polski. Po ataku dronów premier zwołał pilną odprawę służb. Z 6-godzinnym opóźnieniem dotarł do Warszawy pociąg z Kijowa po tym, jak dron uderzył w lokomotywę. Sezon grzewczy coraz bliżej. Kominiarze apelują, by już zacząć kontrolę instalacji. Natychmiastowa reakcja polskich władz i wojska po ataku rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Bezzałogowce uderzyły w obiekty w rejonie przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin, między innymi w stację benzynową oraz w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Pasażerom nic się nie stało. Premier Donald Tusk zwołał pilną odprawę z udziałem ministrów i szefów służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oświadczył, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem. Zaznaczył, że Rosjanie sięgnęli po nowoczesny sprzęt wojskowy.
1: Ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna. Mówiąc delikatnie, minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych.
0: Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Mówił o tym podczas odprawy szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki.
2: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzenia.
0: Premier Tusk zapowiedział przejście służb w nadchodzących tygodniach na wzmocniony tryb procedowania. Około 16 do Warszawy dotarł pociąg, w którego lokomotywę uderzył rosyjski dron. Informuje o tym Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
3: Na pokładzie tego pociągu było ponad 200 osób. Nie było tam obywateli Polski. Skład standardowo, procedura jest taka, że na granicy polsko-ukraińskiej zmieniana jest lokomotywa, więc już na terenie Polski był prowadzony przez polską lokomotywę.
0: Pociąg przyjechał z około 6-godzinnym opóźnieniem. Rosyjska dominacja w regionie nie powróci, podkreślał w Kijowie Radosław Sikorski. Podczas wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sibichą, minister spraw zagranicznych podkreślał, że Polska i Ukraina nie godzą się na imperialną politykę Rosji.
4: Dla Putina to jest także wojna ideologiczna o przywrócenie Rosji statusu jakiegoś specjalnego kraju, który ma prawo dominować nad innymi. Ukraina i Polska odmawiają Rosji prawa dominowania przynajmniej nad nami. To się nie zdarzy, to nie wróci.
0: Rosja twierdzi, że przeprowadzony w nocy i nad ranem ostrzał celów w zachodniej Ukrainie był wymierzony w cele o charakterze militarnym, w tym w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Zmieniamy ten temat. Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim wraca temat bezpieczeństwa kominów. Kominiarze apelują, by nie czekać z kontrolą do ostatniej chwili. O tym, co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu, Paweł Kwiatkowski.
5: Kominiarze przypominają o terminach czyszczenia przewodów kominowych. W domach ogrzewanych paliwem stałym, na przykład drewnem, węglem lub peletem, należy robić to co najmniej raz na 3 miesiące. Przy ogrzewaniu gazowym albo paliwem płynnym minimum raz na pół roku. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone przynajmniej raz w roku. Kominiarze rekomendują również montaż atestowanych czujek dymu i czadu, szczególnie w pomieszczeniach z urządzeniami grzewczymi. Takie urządzenia mogą dać mieszkańcom cenny czas na reakcję i ewakuację. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: W ubiegłym sezonie grzewczym w Polsce z powodu zatrucia czadem zmarło 69 osób. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy pochmurno, deszczowo i mglisto. W zachodniej Polsce mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie i nad morzem.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Rząd chce usprawnić ruch na granicy polsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowo-fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. Nie? Ta pamięć tych wujków, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, które łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę dwóch nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanków Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów.

0: I minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Polska reaguje na rosyjskie ataki, usprawni ruch na przejściach z Ukrainą. Wojna zbliża się do naszych granic, generał Pacek mówi o nowym obliczu konfliktu. Szwecja skręca w lewo, socjaldemokraci wygrywają wybory do parlamentu. Polska chce usprawnić ruch na granicę z Ukrainą, żeby nie tworzyć w tym miejscu potencjalnych celów dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział po pilnej naradzie, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
1: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku. Natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Mieszkańcy Dorohuska po rosyjskich atakach obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Polasik.
2: Jasno się zrobiło jak w dzień i za chwilę czekajcie.
3: Czyli tutaj na nagraniu widać, tak? Ten moment.
4: Jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk, a później syreny, które nie dały nam spać. No wzbudziło w nas to sporo lęku.
5: No jest jakiś tam lęk. Są małe dzieci, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym.
6: Przejściu, które od miejsca wybuchu dzieliło 800 metrów.
7: Wybuch był tak silny, że szyby po naszej stronie zadrżały.
6: Przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
7: Zostało ewakuowanych 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 administracji celno-skarbowej.
6: Mieszkańcy otrzymywali alerty, ale jak przyznaje wójt Dorohuska Wojciech Sawa, nie mają gdzie się schować.
8: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia.
6: Urząd cały czas jednak prowadzi analizy. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Wojna zbliża się do naszych granic. Tak o zmasowanym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę mówi wojskowy w stanie spoczynku generał Bogusław Pacek. Zwrócił uwagę, że forma współcześnie prowadzonego konfliktu zmieniła się i trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
9: Wojna dronowa, wojna na technikę, technologię, wojna, w której coraz mniej jest żołnierskich rąk, broni żołnierskiej i siły żołnierskiej. I to musi spotkać się z odpowiednim działaniem tych państw, które się czują zagrożone. A druga kwestia z punktu widzenia Rzeczpospolitej, jeszcze ważniejsza, wojna zbliża się do naszych granic.
0: Szef MON napisał w mediach społecznościowych, że polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego Saab. Nie doszło do naruszenia naszej granicy. Opozycyjni socjaldemokraci wygrywają wybory parlamentarne w Szwecji i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobywają ponad 51% głosów, wynika z sondażu Exit Poll. Mogą liczyć na większość, czyli 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Rządząca przez ostatnie 4 lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssena, współpracująca ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami, zdobyła 47%, co przekłada się na 166 mandatów. Wyniki, jeśli potwierdzą się, oznaczają, że Szwecja skręca wyraźnie w lewo. Winnica przy szpitalu ma pomagać chorym w rehabilitacji. Taki niecodzienny projekt realizowany jest pod Turynem we włoskim Piemoncie.
10: Winnica terapeutyczna ma 900 metrów kwadratowych i rośnie na niej około 400 winorośli odmian Sauvignon i Cabernet. Znajduje się za szpitalem San Luigi Gonzaga w Orbassano, niedaleko Turynu. Cała przestrzeń ma służyć pacjentom, w szczególności onkologicznym i neurologicznym, w procesie rehabilitacji. Nie chodzi jednak o produkcję wina z rosnących tam winogron. Osoby poddawane terapii i rehabilitacji będą mogły dzięki tej winnicy zapojektowanej z myślą o pacjentach rozpocząć pierwsze aktywności na świeżym powietrzu. Będzie to bezpieczne miejsce tuż przy szpitalu i pod opieką personelu medycznego, mówił portalowi La Presse Luca Balbiano, dyrektor projektu. Przy winnicy znajduje się także strefa sensoryczna z ziołami oraz 6 specjalnych stanowisk wspomagających proces rehabilitacji. To pierwsza przyszpitalna winnica rehabilitacyjna we Włoszech. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
11: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Gołuchowie, w Świętokrzyskiem bardzo zła. 13%

0: 80% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jeszcze przez godzinę zalecane jest oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Krzysztof Łoniewski.
2: Nasi siatkarze zgodnie z planem kroczą w Mistrzostwach Europy od wygranej do wygranej. Dziś, tak jak w dwóch poprzednich spotkaniach, wygrali do zera. Tym razem z Macedonią Północną. Rywale postawili się na dobrą sprawę tylko w pierwszej partii, mówi libero kadry Maksymilian Graniczny.
3: Na pewno pierwszy set był taki, że dużo Macedonii wychodziło. Ryzykowali na serwisie i dobrze kończyli piłki w ataku. Także to nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe.
2: W kolejnym spotkaniu na Mistrzostwach zagramy przeciwko Ukrainie. Nasz wtorkowy rywal też zgromadził do tej pory komplet punktów. Spodziewajmy się zatem trudniejszej przeprawy. To w Sofii. W kraju kopali w trzech meczach PKO Ekstraklasy. Najpierw Wisła w Płocku 3-1 pokonała Krakowie, potem Pogoń w Szczecinie 2-0 wieczystą Kraków. Pomocnik portowców Jan Wiegański zaczął pomeczowe podsumowanie kurtuazyjnie.
4: Na pewno Wieczysta to jest naprawdę bardzo dobry przeciwnik. Uważam, że indywidualności są naprawdę topowe jak na Ekstraklasę, aczkolwiek myślę, że przez cały mecz byliśmy drużyną, ale w drugiej połowie to jednak bardziej przechyliliśmy szale na swoją stronę i stwarzaliśmy dzisiaj sytuację. Byliśmy znowu pod polem karnym przeciwnika, były te strzały na bramkę.
2: W ostatnim dzisiejszym spotkaniu Legia w Warszawie w klasyku rodzimych rozgrywek po jeden zremisowała z Widzewem Łódź. Obydwa gole w tym meczu w odstępie zaledwie 2 minut strzelił legionista Rafał Augustyniak. Najpierw dał prowadzenie swojej drużynie, by chwilę później zaliczyć trafienie samobójcze, to dopiero paradoks. W Anglii też mieliśmy z nim do czynienia, ale w innej formie. W hicie kolejki w Premier League, czyli w derbach Manchesteru, City pokonali United na wyjeździe 1-0, grając 70 minut w 10 po czerwonej kartce dla Phila Fodena. Jedyną bramkę dla gości grających już w osłabieniu zdobył od niedawna krótkowłosy Erling Haaland. Na żużlu Sparta Wrocław dopełniła formalności w półfinale PGE Ekstraligi. Po wygranej w Lesznie z Unią 20 punktami dziś zadowoliła się remisem po 45. Znamy już finałowego rywala Sparty, to KS Toruń, po domowej wygranej 55-23 z Motorem Lublin. Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 na nowym torze w Madrycie dla Andrei Kimiego Antonellego. Włoch z teamu Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i Lando Norrisa z McLarena. Zostajemy na koniec serwisu. W Hiszpanii Enric Mas ku uciesze gospodarzy zwyciężył we Vuelta Espania, trzecim z wielkich turów w zawodowym peletonie. Hiszpan w klasyfikacji generalnej pokonał Słoweńca Primoša Roglicia, eks-skoczek narciarski wygrywał tu 4 razy oraz Australijczyka Felixa Gala. Na ostatnim etapie z metą w Granadzie po finiszu z peletonu zwyciężył Norweg Tobias Johannessen.
0: Jutro zachmurzenie duże. Na zachodzie mogą wystąpić rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 15.
1: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Rząd chce usprawnić ruch na granicy polsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowo-fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. To pamięć o tych wujku, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, które łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę dwóch nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanku w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów kolei śląskich. Deszczowe chmury mają się utrzymywać na niebie nad regionem tej nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 września. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Łoś zablokował kolej w centrum Warszawy, wtargnął do tunelu średnicowego. Po rosyjskich atakach przy polskiej granicy wojsko i służby są w pełnej gotowości. Donald Trump zapowiada zniesienie ceł na irlandzką whisky. Były duże utrudnienia na kolei w Warszawie. Do tunelu średnicowego w rejonie stacji Warszawa Centralna wtargnął łoś. PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły te informacje. Napisały, że w związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila wstrzymana była do 21:40 obsługa peronów numer 3 i 4. Jeszcze możliwe są opóźnienia pociągów. Po porannych atakach rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy wojsko, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sojuszniczymi, informuje minister Tomasz Siemoniak po odprawie z premierem. Po tej naradzie Donald Tusk mówił o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy.
10: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy. Donald Tusk mówił, że można się spodziewać rosyjskich prowokacji i należy się przygotować na reakcję wobec takich zdarzeń.
2: Będę także

0: Dron uderzył zarówno w stację benzynową, ale też kolumnę ciężarówek przy stacji i pociąg pasażerski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Koleje ukraińskie podają, że krótko przed atakiem na stacji Jagodzin znajdował się pociąg dyplomatyczny. Na jego pokładzie znajdował się były premier Wielkiej Brytanii oraz były szef CIA.
2: W pociągu dyplomatycznym byli również europejscy przywódcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw Unii Europejskiej. W innym składzie, który znajdował się w Jagodzinie już w momencie rosyjskiego ataku, podróżował były szef CIA David Petraeus. Ukryzaliznican nie wyklucza, że celem rosyjskiego drona mógł być właśnie pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Rozkład zmieniono ze względu na zagrożenie rosyjskimi uderzeniami. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, komentując dzisiejszy atak, powiedział, że nie wie, jaka wypaczona logika skłoniła Władimira Putina do zaatakowania stojącej przy polskiej granicy ukraińskiej lokomotywy. Dodał, że był to przykład bezsensownych i przypadkowych ataków, z jakimi Ukraińcy mierzą się każdego dnia, także na kolei. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Radosław Sikorski zapowiada intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
3: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła.
1: Kanada prowadzi rozmowy w sprawie wartej 90 miliardów euro pożyczki Unii Europejskiej dla Ukrainy. Obie strony mają nadzieję uzgodnić udział finansowy Kanady przed szczytem w Montrealu pod koniec października. Donald Trump zapowiedział zniesienie 15-procentowego cła na irlandzką whisky. Amerykański prezydent wziął w Irlandii udział w turnieju golfowym Irish Open. Podczas uroczystości wręczenia nagród oświadczył, że w tej sprawie zwracali się do niego wszyscy, w tym niektórzy golfiści. Wszyscy mnie o to męczyli, więc powiedziałem, w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki zniosę cła na irlandzką whisky, powiedział amerykański prezydent. Nie poinformował, od kiedy cła zostaną zniesione. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro zachmurzenie duże. Na zachodzie mogą wystąpić rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu kraju. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 15.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też

0: rosyjsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowo-fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. Nie? Ta pamięć o tych wujku, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, które łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę 2 nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanku w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów kolei śląskich. Deszczowe chmury mają się utrzymywać na niebie nad regionem tej nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12.

0: Nie będzie jutro rozmów o żegludze przez cieśninę Ormus. Spotkanie państw Zatoki zostało przełożone. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Chojnacki, poinformował o tym podczas zwołanej przez premiera odprawy w Rządowym Biurze Bezpieczeństwa.
1: Tu warto podkreślić, lądowe środki obrony powietrznej były w gotowości do zestrzelenia pocisków, ponieważ widoczność była tutaj, mieliśmy w pełni dozorowane cały czas przestrzeń. Dowódca operacyjny to nadzorował z podległymi elementami, czyli Centrum Operacji Powietrznych i z ośrodkami dowodzenia i naprowadzania.
0: Generał Chojnacki dodał, że niebo nad Polską było pilnowane przez siły lądowe i powietrzne.
1: Widzieliśmy z naszych systemów rozpoznania lokacyjnego już w przestrzeni powietrznej ukraińskiej lecące obiekty w granicę polską. Dodatkowo dowódca operacyjny oczywiście uruchomił lądowe środki obrony powietrznej rozmieszczone w części wschodniej kraju, w województwie oczywiście lubelskim i w województwie podkarpackim oraz oczywiście środki obrony powietrznej przylotnictwa szybkiego, czyli F-16 oraz śmigłowce M-17 i Black Hawki. Dodatkowo w przestrzeni powietrznej polskiej również operował samolot rozpoznania radiolokacyjnego SAP-440.
0: Nad ranem podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę jeden z dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie. Łoś, który znalazł się wieczorem w tunelu średnicowym w centrum Warszawy, spowodował poważne utrudnienia w warszawskim węźle kolejowym. Służby już usunęły zwierzę i jest bezpieczne. Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP PLK powiedział nam, że przywracany jest rozkładowy ruch pociągów.
2: Do mniej więcej godziny 21.20 trwały utrudnienia w rejonie Warszawy Centralnej. Konkretnie nie mogliśmy korzystać z peronów numer 3 i 4 przy stacji. Było to wynikiem wizyty niezapowiedzianego gościa łosia, które rozlokowało się w sąsiedztwie torów.
0: Na miejsce wezwano kolejarzy i specjalistów. Łoś został już wywieziony w bezpieczne miejsce, do lasu. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. W tym roku problemem była susza oraz wysokie ceny paliw i nawozów. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
3: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nie odbędzie się zaplanowane na jutro spotkanie w sprawie cieśniny Ormus. Na temat usprawnienia żeglugi mieli rozmawiać przedstawiciele państw Zatoki Perskiej. Minister Spraw Zagranicznych Omanu poinformował wieczorem, że spotkanie zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie ją za 11 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną.
4: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Na msze na polach elizajskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. W zachodniej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna nad ranem od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i 15 na zachodzie i nad morzem.
6: Autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Jest 21. Rząd chce usprawnić ruch na granicy polsko-ukraińskiej. To jedna z propozycji dotyczących bezpieczeństwa po nocnym ataku Rosji tuż przy granicy z Polską. Biegną 300 kilometrów, aby uczcić poległych bohaterów. Sztafeta wyruszyła dziś z Katowic. Koleje Śląskie podsumowują zainteresowanie podróżnych nowym połączeniem z Częstochowy do Krakowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polska chce usprawnić ruch na granicy z Ukrainą, żeby nie tworzyły się w tym miejscu potencjalne cele dla Rosjan. Premier Donald Tusk zapowiedział podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, że jutro odbędzie się w tej sprawie spotkanie w Ministerstwie Finansów.
2: Będziemy jeszcze jutro rozmawiali także z Ministerstwem Finansów i tutaj współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem, ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem. No nie muszę tego tłumaczyć, ale musimy się na to szczególnie bardzo wrażliwi.
0: Podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę minionej nocy jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku, natomiast drugi trafił w bocznicę kolejową po ukraińskiej stronie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 300 kilometrów z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, aby uczcić poległych bohaterów. Sprzed kopalni Wujek ruszył dziś 21. bieg pamięci ku czci męczenników stanu wojennego. Reporterka Agnieszka Loch rozmawiała z biegaczami tuż przed startem.
3: To się zaczęło tym, że ta aktywność sportowo-fizyczna umiała być połączona z czymś, co zawsze do mnie było bliskie, czyli z jakąś taką górnolotnie powiem miłością do ojczyzny, do takich wydarzeń takich wzniosłych, ale takich też bliskich. Nie? Ta pamięć o tych wujku, które mi w rodzinie przekazywali tutaj na Śląsku i też pamięć o księdzu Jerzym. I to fajnie zostało połączone.
4: Który raz pan biegnie?
3: Do Warszawy 11.
5: Biegnę, bo to szczytny cel. Pan Marian Gruszka jakieś chyba 6 lat temu powiedział: Michał, biegnij, to biegnę. Ja jestem człowiekiem, który się urodził w 84 roku. Tutaj w 81 zostali zamordowani górnicy. Myślę, że kto jak nie ja będzie miał za zadanie podtrzymywać pamięć.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby nie biec. Nawet mam kontuzję, wszystko robię, żeby dobiec i liczę, że Pan Bóg mi pomoże i dobiegnę.
4: 320 kilometrów?
3: No tak, tak, tylko my się tam zmieniamy co 5 kilometrów, więc tam spokojnie, to tam na dzień wychodzi około 40.
0: Biegacze do celu dotrą jutro. 14 września 1947 roku we wsi Okopy urodził się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności zamordowany przez komunistów w 1984 roku. Ponad 650 tysięcy pasażerów skorzystało z połączenia kolei śląskich, które łączy Częstochowę z Krakowem. Władze przewoźnika podsumowały pierwszy rok działania linii S34, kursującej między tymi miastami. Uważamy to za frekwencyjny sukces, który spowodowany może być tym, że podróż pociągiem z Podjasnej Góry do stolicy Małopolski jest o niemal pół godziny krótsza niż samochodem. Przekonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich, który dodaje, że uruchomienie pozwoliło na obsługę dwóch nowych przystanków.
7: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowca Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie i co ciekawe, w pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanków w Dąbrowie Górniczej Południowej skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażerów, a z przystanku w Sosnowcu Maczkach ponad 6 tysięcy pasażerów.
0: Codziennie na linię S34 wyjeżdżają 4 pary pociągów kolei śląskich. Deszczowe chmury mają się utrzymywać na niebie nad regionem tej nocy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Prawie 4 minuty po północy. Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Premier Donald Tusk mówi o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada premiera z ministrami i szefami służb po wczorajszych porannych atakach rosyjskich dronów niedaleko naszej granicy.
1: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy. Donald Tusk mówił, że można się spodziewać rosyjskich prowokacji i należy się przygotować na reakcję wobec takich zdarzeń.
2: Będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
1: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan zdał relację z ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych. Powiedział, że rosyjski dron

0: Cieśninę Ormus zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Informacja o tym przekazał minister spraw zagranicznych Omanu. Wcześniej irańskie media państwowe informowały, że celem zaplanowanych rozmów była poprawa bezpieczeństwa w regionie. Od 28 lutego, kiedy Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, reżim w Teheranie blokuje Ormus, co doprowadziło do poważnych zakłóceń w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego i znaczącego wzrostu cen obu surowców na światowych giełdach. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniły przede wszystkim susza oraz wysokie ceny paliw i nawozów. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
1: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.
2: To są aktualności jedynki.
0: A teraz Nowy Jork i finał turnieju wielkoszlemowego US Open. Niemiec Aleksander Zwieriew, wicelider rankingu, pokonał w czterech setach Amerykanina Bena Sheltona, który od dziś będzie czwartym zawodnikiem świata. Łączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim. Janku, Amerykanie zapewne niezadowoleni z wyniku, ale trzeba przyznać wprost, Niemiec był lepszym zawodnikiem w tym finale.
3: Patrzę teraz na tłumy osób, które wychodzą z kortu imienia Artura Esza. Smutnych, ale jak rozmawiałem z Amerykanami, oni wymyślają, tak, Zwieriew był lepszy i nie ma tutaj nic do dodania. Szkoda, że nasz zawodnik nie wygrał, ale trzeba podkreślić, że przeciwnik zasłużył na tą wygraną. To pierwsze takie opinie na żywo dla radiowej jedynki. I trzeba przyznać, że Ben Shelton był naprawdę ambitny, ale o ten błysk szprychy, jak mówi się w języku kolarskim, Niemiec był lepszy, on był faworytem i to udowodnił na korcie, że te najważniejsze momenty tego spotkania należały właśnie do rozstawionego zresztą z jedynką w tym turnieju Aleksandra Zwieriewa. I co ciekawe, to jest pierwszy Niemiec, który od 1989 roku wygrywa w US Open od czasów Borisa Beckera, a Amerykanie wciąż czekają, bo ostatni Amerykanin to był Andy Roddick, wygrał tutaj w Nowym Jorku do 2003 roku, czyli bardzo, ale co bardzo dawno, taka ciekawostka, gdy przychodziłem tutaj na korty, z ciekawości podszedłem do kasy, zapytałem się, ile kosztuje najtańszy bilet na finał, $2800. Cieszą się Niemcy, smutni Amerykanie. Kolejny US Open przechodzi do historii z Arthur Ashe Stadium dla Wiadomości Radiowej Jedynki. Jan Pachowski.
0: Przypomnę, w sobotę w finale pani triumfowała Kazaszka Jelena Rybakina, która od dziś jest nową liderką rankingu tenisistek. Na koniec Elbląg. Pokonać ponad 230 km w mniej niż 30 godzin i przy okazji pomóc elbląskiemu hospicjum imienia dr Aleksandry Gabrysiak. Taki cel postawił sobie Damian Krzysztofiak z 9. Warmińskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Biega chce wesprzeć podopiecznych hospicjum.
4: 237 kilometrów nadziei, właśnie dlatego, że naszym zdaniem hospicjum może nie tyle daje nadzieję na wyzdrowienie, ale daje nadzieję na to, żeby nie być w tych ciężkich chwilach samemu, nadzieję na godność, na dobre traktowanie i po prostu zadbanie o chorych ludzi.
0: Damian Krzysztofiak wystartuje w piątek 23 października o 6 rano z olsztyńskiej Starówki. Trasę zakończy w Kępkach nad Nogatem w gminie Nowy Dwór Gdański. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pochmurna i na przeważającym obszarze kraju deszczowa. Padać nie będzie na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a intensywny deszcz na Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 8 stopni na Lubelszczyźnie, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest poniedziałek.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i...

swej. Wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie. Niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

A jeśli w ogóle mam być odrobinę szczery, muzyka to rozrywka, tylko każdy inną lubi. Choć się czasem przebierze i to całkiem udatnie, jednego odnajdzie, a drugiego zgubi. A jeśli chodzi o najlepszą piosenkę, gdzie literka A się pojawia co chwilę, gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Dostałem kieszonkowe na szkolny obiad, a kupiłem sobie szlugi, znaczy to nie ja. Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub imwienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę, przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedzcie.

0: jeszcze szybko.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.